0: To jest Radio Gra.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

litra. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę.

już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę.

litra. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę.

Jaja schowościółkowego rozmiar M i L 10 sztuk, 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Woseba, drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie.

0: Mamy wtorek, 30 dzień czerwca, na zegarach godzina 6, czas na raport Radia Gra.
1: Blisko 1200 razy interweniowali minionej doby strażacy w związku z burzami w Śląskiem. Nowe zgłoszenia już nie napływają, poinformował nas przed chwilą oficer dyżurny z Śląskiej Straży Pożarnej. Jak podawaliśmy w faktach, dwie osoby zostały ranne. Jedna to dziecko, na którą spadł konar drzewa w okolicach Wodzisławia Śląskiego. Kolejna poszkodowana osoba została porażona piorunem podczas jazdy autem w Lędzinach w powiecie bieruńsko-lędzińskim. Czekamy na rządową propozycję reformy służby zdrowia i będziemy zgłaszać swoje poprawki. Tak o zapowiadanej w Ministerstwie Zdrowia ustawie mówią członkowie koalicji rządzącej. Które ugrupowania chcą mieć wpływ na kształt przepisów? O szczegółach Kacper Wróblewski.
2: To z jednej strony Polskie Stronnictwo Ludowe. Ustawa PSL-u przeszła już pierwsze czytanie w Sejmie.
3: Mamy też propozycję przeniesienia składki chorobowej z ZUS-u do NFZ-u.
2: Usłyszałem od wiceszefa kancelarii premiera Jakuba Stefaniaka z PSL-u. Z drugiej strony jest Lewica, która prawdopodobnie w tym tygodniu złoży swoją ustawę. Jak mówi senator Wojciech Konieczny, czekamy też na propozycję resortu zdrowia.
4: No zobaczymy, jakie są te rozwiązania i będziemy je oceniać. No, oczywiście będzie coś w rodzaju konsultacji, no przecież do każdego projektu trzeba zdobyć większość parlamentarną.
2: Jak się dowiedziałem, najbardziej realny scenariusz jest taki, że sejmowe komisje będą pracować nad wszystkimi ustawami, aby wypracować jedną kompromisową, która ostatecznie ma zostać przyjęta przez rządową koalicję.
1: 11 osób, Ukraińców i Białorusinów, zatrzymano we wspólnej akcji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straży Granicznej. Mieli rekrutować i opłacać uczestników demonstracji organizowanych wśród ukraińskich uchodźców. Co wiadomo o zatrzymanych?
5: 9 z tych osób to Ukraińcy, 2 Białorusini. Wpadli w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, w Bydgoszczy i w Zakopanem. Swą działalność mieli prowadzić od jesieni zeszłego roku. Z ustaleń ABW wynika, że inspiracja i pieniądze na ten cel pochodziły z Rosji. Polskie służby określiły działania zatrzymanych jako próbę operacji wpływu na ukraińskich migrantów w Polsce.
0: Wtorkowy poranek w Toruniu to lekko deszczowy i pochmurny początek dnia. Czy tak będzie przez cały dzień? Możliwe, bo tych chmur będzie trochę przez cały dzień nad naszym regionem. Na razie jednak na termometrach około 21-22 stopnie. Maksymalnie spodziewamy się 28, zatem ostrzeżenia o upałach na razie nie ma. Możemy spodziewać się za to nieco więcej opadów, no i prognozowanych burz w najbliższych godzinach. No i nadszedł ten dzień, drugi dzień wakacji, tak już oficjalnie po weekendzie, kiedy wszyscy mogli się wyszaleć. No to co, no idziemy do pracy, moi drodzy,
6: budzimy się. Do pracy, rodacy i tacy, Piotr Golszowski.
0: I Oliwia Ciszewska, gramy.

0: Dobra pobudka wtorkowa, już tak tylko przypominamy, w radiu gra na tej właśnie fali. Jednocześnie przypominamy, że to już ostatni dzień miesiąca, 30 dziś.
1: Prawda, tak. 30?
0: Tak, tak, a co się z 30 wiąże, o tym opowiemy wam już za chwilę, bo zerkniemy do kalendarza.

0: Rano i dobrze, dobra, wtorkowa pobudka. Pani chciała coś powiedzieć, przepraszam, bo tak się wyrywałem tutaj, tak?
1: Ja tak ciągle myślę o tym 30, czy ja wszystko, wiesz, dopiąłam na ostatni...
0: A, 30 czerwca, no tak.
1: Guzik, matko, czy to ze wszystkim, bo wiesz, jak się okaże, że czegoś
0: poczekaj,
1: nie zapłaciłam.
0: Zerknę. Nie, wszystkie guziki masz dopięte, wszystko jest okej. Okay. Lucyna, Emilia, Władysław dziś świętują wszystkiego dobrego. Jest też Jan, Milena, Leon, Bazylii i Teobald. Teobald albo Bald. Wszystkiego dobrego.
1: I mamy też kosmiczne święto. Dzień asteroid w naszych nietypowych świętach. Mamy także święto wojsk aeromobilnych, ale także dzień motyla kapustnika.
0: Jeśli zastanawiacie się, jaki to jest motyl kapustnik, to jest po prostu motyl, który chwilę wcześniej zjadł całą kapustę. Wtedy widać te dysproporcje. Małe skrzydełka, a brzuch taki wielki jak główka kapusty.
2: Reklama.
3: Marian?
2: Hmm?
3: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
6: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
7: Zwinne w miejskiej dżungli, bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł, BMW X2 już za 799 zł, a BMW Serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: You ready?
9: Tylko w Disney Plus.
11: Every second counts, baby.
9: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
12: Restaurant is flooded.
9: To już ostatnia szansa.
13: I am selling the building.
9: By uratować to miejsce.
14: We have each other and nothing left to lose.
9: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
16: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
17: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
18: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajayku.pl.
19: Po reklamie.
20: To jest Radio

0: Wakacyjne rano i dobrze na 88,8 FM w Toruniu. Budzimy się razem. No i tak myślę, że jeżeli obudziliście się z chęcią pomagania, to jesteśmy tutaj dla was i przypominamy wam, że codziennie możecie rano przejść się, oddać krew, ponieważ ta jest bardzo potrzebna, szczególnie w wakacje. Ostatnio także mówiliśmy o tym i pisaliśmy na naszej stronie gra.fm. Gagarina 212, tam trzeba się udać, aby oddać taką krew. Można też w każdy trzeci czwartek miesiąca przed Urzędem Marszałkowskim skorzystać z takiego mobilnego krwiobusu.
1: Bardzo sympatycznie jest w środku, tak mówią. Polecamy bardzo serdecznie i tu warto pamiętać też, że oddając krew można legalnie tego samego dnia zrobić sobie w pracy wagary. To taka mała zachęta dla tych, którzy chcieliby zaoszczędzić siły przed urlopem.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Magnetyk w Radiu Gra to już za nami.
1: Magnetycznie przyciągam kolejny hit na naszej antenie i już widzę, co się święci. Będzie mandaryna.
0: Pięknie.
1: Wakacyjnie przed godziną siódmą.
0: Obiecujemy zaśpiewać razem z nią.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.

0: złotych. Jak tak, to Allegro.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
6: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić. Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
7: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
8: O reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
9: Wtorkowy poranek w Toruniu to lekko deszczowy i pochmurny początek dnia. Czy tak będzie przez cały dzień? Możliwe, bo tych chmur będzie trochę przez cały dzień nad naszym regionem. Na razie jednak na termometrach około 21-22 stopnie. Maksymalnie spodziewamy się 28, zatem ostrzeżenia o upałach na razie nie ma. Możemy spodziewać się za to nieco więcej opadów, no i prognozowanych burz w najbliższych godzinach.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
10: To jest Radiogram.

0: świty pełne słońca. Mamy nadzieję, że to dzisiaj nie będzie nas rozgrzewać do czerwoności. No ale gorące tematy i tak pojawiają się w Toruniu. Między innymi taki, że coś nowego pojawiło się na granicach Torunia, na tych granicach z Grębocinem. I mój drogi Olo tutaj wie nieco więcej, ponieważ korzystasz z tej nowej rzeczy.
1: Tej konstrukcji infrastruktura, można powiedzieć. Chodzi oczywiście o nowe rondo zbiegu olsztyńskiej i ceramicznej. Ono w końcu się tutaj pojawiło. No i trzeba powiedzieć, że jest to konstrukcja mocno zaawansowana. Nieźle. Do tej pory raczej spotkałem się z opiniami takimi pozytywnymi.
0: O, no proszę bardzo. No to a wy jakie macie opinie? Też możecie przysyłać do nas. Bardzo chętnie poczytamy, posłuchamy. Messenger, Facebook, a także
1: Poczta Polska.
0: To przyjdzie za tydzień. Albo i dwa.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę.

0: To już blisko 7 na zegarze, wtorek, wtoreczek w kalendarzu i za chwilę informacje, te najważniejsze z miasta, z regionu, ale też z kraju i ze świata.
1: A ja się bardzo cieszę, że mamy takie wakacyjne hity na naszej antenie. O. Tak jak mandaryna była przecież przed chwilą dopiero co.
0: Boże, ludzie, wiecie, że ona tańczyła nawet tutaj, znaczy nie mandaryna, Oliwia, tak? Tak było.
2: Kiedyś wam coś nagram, wrzucę do internetu.
1: Może lepiej nie.
3: Radio Gra, hity pełne słońca.
4: Reklama.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
8: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
9: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania.

0: zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
0: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
2: Już jest nowa gazetka Torimpex teraz. Wafel teatralny złoty 45 sztuka. Sos Daftona różne rodzaje 520 gramów 4,59 opakowanie. Kostka zielona łąka piekuś 29,99 kg. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
3: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
4: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
5: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy?
6: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
7: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
8: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
9: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
10: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
11: Bo jest tu Politechnika.
12: Bo jest Politechnika Bydgoska.
13: Bo jest Politechnika Bydgoska.
14: Politechnika Bydgoska.
15: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
16: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
17: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
18: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
19: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
20: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
21: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
22: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.
23: Po reklamie.
24: Mamy wtorek, 30 dzień czerwca, minęła godzina 7, czas na raport Radia Gra.
25: Marta Manerowska, dzień dobry. Zapraszam na lokalny raport. Za nami rekordowe upały. Wszystko jednak wskazuje na to, że teraz odczujemy lekkie ochłodzenie. Temperatury utrzymają się w okolicach 25 stopni Celsjusza.
26: W niedzielę mieliśmy takie apogeum, gdzie temperatura doszła do 40 stopni Celsjusza. Jest maksymalny, tam było 42 stopnia Celsjusza, czyli został wyrównany dotychczasowy rekord. Ale niestety, może niestety, w Słubicach nad Odrą ta temperatura była jeszcze wyższa, 40,5 stopnia Celsjusza. I to był taki ewenement trwający już od ponad 70 lat, jeżeli chodzi o nasze miasto. Natomiast dla Polski rekord temperatury pochodzi z 1929 roku, czyli prawie 100 lat mamy właśnie taki okres z niższymi temperaturami i teraz nastało to apogeum.
25: Mówił nam profesor Marek Kejna z Katedry Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. A o poranku mamy ważne przypomnienie dla pasażerów MZK, bo w związku z tym, że rozpoczęły się wakacje, od wczoraj obowiązują feryjne rozkłady jazdy w komunikacji miejskiej. Nie są wykonywane kursy dedykowane młodzieży szkolnej, na trasy nie wyjeżdżają linie autobusowe numer 21, 22, 39, 80 i 152.
27: Wiadomości ogólnopolskie.
25: To ostatnie dni pakietu CPN, czyli ceny paliw niżej. Od czwartku wróci pełna stawka VAT na paliwa. Wygaśnie też mechanizm maksymalnych cen paliw. Jakie więc ceny zobaczymy na stacjach paliw po zakończeniu pakietu?
28: Zmiana będzie spora. Stawki za litr po powrocie do pełnego VAT-u i marży mogą wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt groszy.
29: Myślę, że tutaj zmiana w przypadku benzyny do poziomu 6,70, 6,80, mniej więcej takie widełki bym tutaj powiedział, będą najbardziej prawdopodobne. Jeśli natomiast chodzi o olej napędowy, to tutaj rejon nieco poniżej 7 zł, 6,90 parę.
28: Wylicza Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl.
25: To był Igor Skrzypek.
0: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
25: Zaczynamy raport sportowy, zapraszam. Na początek mundialowa sensacja. Maroko kolejną reprezentacją, która awansowała do 1/8 finału piłkarskiego mundialu. Po rzutach karnych Maroko pokonało Holandię 1-1. W szoku Niemcy, także po remisie 1-1 i rzutach karnych przegrali z Paragwajem i jadą do domu. Brazylia 2-1 pokonała Japonię. Tymczasem Robert Lewandowski oficjalnie rusza na podbój Ameryki, podpisał kontrakt z Chicago Fire. Klub wita go jako ikonę światowego futbolu. Na stronie Chicago Fire przypomniano, że Lewandowski w całej karierze strzelił ponad 700 goli w klubie i w reprezentacji.
0: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
25: O poranku w Toruniu temperatura oscyluje od 18 do 20 stopni Celsjusza i wszystko wskazuje na to, że fala upałów da nam na razie od siebie odpocząć, chociaż dzisiaj wcale nie będzie chłodno, nawet do 28 albo 29 stopni, ale te wysokie temperatury powyżej 35 na razie nie wrócą.
24: Witamy Was serdecznie już po 7:00. Mój kolega jeszcze poprawia sobie tutaj mikrofonik. Kochany, już zaczynamy.
1: Naprawdę?
24: Zaczynamy, tak, startujemy ponownie. Oliwia Ciszewska.
1: Piotr Kulszowski, gotowi zatem?
24: No to gramy.

0: I dobrze, dobra wtorkowa pobudka na tej fali w radiu gra. Najlepiej na co tej porze budzą gwiazdy, dlatego w gwiazdy już teraz spojrzymy.
1: I będziemy patrzeć pewnie co wieczór, ale nie razem. Przed nami naprawdę ciekawy dzień.
0: Ale
1: tak
0: poczekaj, jak wieczór? Jest już poranek. Oliwia, obudź się. Halo!
1: Dobrze, dobrze, wiem, naprawdę. Chociaż oglądałam pełnię, bo była tej nocy piękna truskawkowa pełnia. Warto wspomnieć. Truskawkowa, no bo księżyc był taki trochę zaróżowiony.
0: Bita śmietana mi przypomniała, nie widziałem. Dobrze, mów.
1: Było to pełnia w znaku koziorożca, która to sprzyja rachunkom, porządkom, nadrabianiu różnych zaległości, także bardzo potrzebna pełnia. Promeczkiem tego dnia będzie za to dla nas każdy zodiakalny wodnik i o tym warto pamiętać, zarówno będąc wodnikiem, jak i innym znakiem zodiaku. Ich optymizm po prostu może się udzielić. No i na koniec mam jeszcze taką informację dla zodiakalnych ryb. Te będą podobno dzisiaj bardzo skupione na pracy. No i ty jesteś, mój drogi, zodiakalną rybką. To nie wiem, mam nadzieję, że trochę mi się też to udzieli.
0: Zawsze muszą być jakieś wyjątki od reguły.

0: hity pełne słońca w Radiu Gra do naszej dobrej wtorkowej porannej playlisty. Wrócimy za chwilę.
1: Ale
0: tak tutaj ciekawego? Co tam masz?
1: Porozmawiamy o tym, co się dzieje ostatnio w sklepach. No bo przecież było gorąco, więc każdy chciał klimatyzator albo wentylator, albo coś innego, co mu wieje. No i okazuje się, że w sklepach mamy pustki, na magazynach też pustki, a tu nagle widzimy za okna sąsiada, który wysiada z auta z nowym klimatyzatorem. No i co zrobić? Co zrobić?
0: My jesteśmy jednak narodem sprytnym. Zaczęliśmy kombinować. Jedni oklejają dom folią i żyją jak w jaskini. Inni, szukając jakiegokolwiek powiewu wiatru, włączają suszarkę na chłodne obroty.
1: O, ja też tak czasem robię. No, a zdesperowani, podobno szukając czegokolwiek, co wiruje i dmucha, zaczęli zastanawiać się nad zakupem nowej pralki i odkurzacza. No, wiesz, w jednej coś tam jednak w środku wiruje, a z drugiego pięknie dmucha. Tylko z drugiej strony. Trzeba uważać, żeby się nie pomylić.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
2: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502 493 772. Tonery, na które cię stać.
3: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
5: Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hura! I do wody dajesz nura! Raz, dwa, trzy, jako pierwszy zjeżdżasz ty!
6: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo Toruńskie, Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
7: Chcesz uczyć się z najlepszymi w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach? Poznać nowoczesne technologie, tajniki elektroenergetyki i energetyki odnawialnej wodnej? Zapraszamy do Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna Wodna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, prowadzonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Znajdujemy się w Wielkopolsce, w powiecie pleszewskim, niedaleko Kalisza. Centrum zaprasza uczniów i studentów, osoby dorosłe oraz nauczycieli na szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie elektroenergetyki, energetyki odnawialnej wodnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej bcuenergetykawodna.pl.
8: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Jak wyprzedaż, to w euro.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra na tej fali, a my wracamy na chwilę na Mundial, bo cóż to była za piłkarska noc. Najpierw jeszcze wieczorem polskiego czasu Brazylijczycy w ostatnich sekundach meczu wybronili się przed dogrywką z Japończykami.
1: Ale później inni piłkarscy giganci nie mieli tyle szczęścia, bo dosłownie nad ranem Maroko wyeliminowało Holendrów. To po rzutach karnych.
0: Tak, tak, dla niektórych szok. A wcześniej, w samym środku polskiej nocy, Niemcy najpierw zremisowali z Paragwajem, żeby później odpaść w rywalizacji po horrorze rzutów karnych. Niemcy poza Mundialem.
1: Ja to od razu sobie zerknęłam do komentarzy.
0: Tak, ja też. Roman pisze: a myślałem, że po przegranej ze Szwecją w eliminacjach nic już nas miłego na Mundialu nie spotka.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: How does it feel? To już teraz na naszej antenie, ale jeszcze sporo hitów przed nami.
1: Już ja ci powiem, how does it feel? To does it feel tak, że kolorowe sny na przykład u nas się pojawią jeszcze
0: proszę.
1: Przed ósmą. Tak, twój ulubiony numer. Widziałem, jak ostatnio dancingowałaś do tego kawałka. Proszę bardzo, rozgrzewamy się.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
5: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
6: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
7: I pomysłów.
6: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
7: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
6: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
7: Pelet oraz węgiel.
6: I wiele innych produktów.
7: Młyniec Skład Budowlany.
6: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
8: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
9: Rycerze, konie, szczęk stali i prawdziwe średniowieczne emocje. Już od 3 do 5 lipca na Zamku Golubskim odbędzie się 50. jubileuszowy wielki międzynarodowy turniej rycerski. Najlepsi rycerze, widowiskowe pojedynki, jarmark, pokazy i atrakcje dla całych rodzin. Nie przegap największego święta rycerskiego w Polsce. Szczegóły na stronie Zamku Golubskiego.
10: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
12: Chcesz uczyć się z najlepszymi w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach? Poznać nowoczesne technologie, tajniki elektroenergetyki i energetyki odnawialnej wodnej? Zapraszamy do Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna Wodna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, prowadzonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Znajdujemy się w Wielkopolsce, w powiecie pleszewskim, niedaleko Kalisza. Centrum zaprasza uczniów i studentów, osoby dorosłe oraz nauczycieli na szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie elektroenergetyki, energetyki odnawialnej wodnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej bcuenergetykawodna.pl.
13: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszeń i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss. Już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
14: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES do jazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
15: O reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
18: O poranku w Toruniu temperatura oscyluje od 18 do 20 stopni Celsjusza i wszystko wskazuje na to, że fala upałów da nam na razie od siebie odpocząć, chociaż dzisiaj wcale nie będzie chłodno, nawet do 28 albo 29 stopni, ale te wysokie temperatury powyżej 35 na razie nie wrócą.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
19: To jest Radio Gra. Łup, no,

0: Rano i dobrze, tak od samego rana budzimy się do życia. No i musimy wspomnieć, że wczoraj w Toruniu działy się straszne rzeczy. Toruń zniknął w sieci, a dokładnie to strona Urzędu Miasta Torunia. Nie można było też skontaktować się z urzędami, złożyć przez internet wniosku, na przykład o nowy dowód osobisty, a wszystko to w przedostatni dzień miesiąca.
1: Ja tak przez chwilę myślałem, że ktoś tam po prostu wtyczkę od serwera wyciągnął i włączył jakiś klimatyzator. Mogło tak być. Na szczęście Facebook działał i mogliśmy się z niego dowiedzieć, że nastąpiła awaria sieci teleinformatycznej. Widać, jak urzędnicy chcą, to wiedzą, jak się z nami skontaktować.
0: Chociaż obawiam się, że do wszystkich taki facebookowy post mógł nie dotrzeć. Można było nagrać rolkę przecież.
1: Tak, albo grafikę zrobić.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: już bardzo blisko 8 na zegarze, drodzy państwo, a to oznacza, że za chwilę u nas najświeższe informacje w raporcie. A ty co, wzruszyłaś się, że tak poprawiasz oczko tutaj?
1: Ja po prostu przecieram oczy ze zdziwienia, że to już zaraz 8, człowieku, jak to szybko ten czas leci dzisiaj.
0: Powiedz to tym, którym właśnie budzik zadzwonił i mają na 8 do pracy. Pozdrawiamy, szerokości, bezpiecznie do celu. Spokojnie, szef i tak zaczeka. Na pewno ma wam dużo do powiedzenia.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama. Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.
5: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Dobral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.

0: na BYD-plichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
1: BYD. Build your dreams.
2: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
3: Zapraszam do stanowiska.
4: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
3: Pani Ania jest na urlopie.
4: Czyli niczego nie załatwię.
3: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
4: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
6: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Szukasz pomysłu na rodzinną przygodę albo spędzenie czasu ze znajomymi? Odwiedź Labirynt Kukurydzy w Kuźnikach. Czekają na was kilometry ścieżek pełnych zagadek i świetnej zabawy. Dla najmłodszych przygotowaliśmy dmuchańce, a gdy zgłodniejecie, zapraszamy do strefy gastro z pysznymi przekąskami i napojami. Spędź niezapomniany dzień na świeżym powietrzu i przekonaj się, kto pierwszy odnajdzie drogę do wyjścia. Zapraszamy 4 i 5 lipca. Po szczegóły wpadajcie na nasze social media.
9: Po reklamie.
10: Wtorek w kalendarzu, 30 dzień czerwca, jest 8, czas na raport.
11: Marta Manerowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. Rozpoczęły się wakacje, prewencji nigdy za wiele. O największych zagrożeniach, jakie czekają na dzieci, młodzież i dorosłych podczas wakacyjnych wypadów, rozmawialiśmy z podkomisarz Agnieszką Bubień z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Przypominamy, wszystkim młodym osobom zmieniły się przepisy dla użytkowników elektrycznych hulajnóg.
12: Dzieci dopiero mogą jeździć na elektrycznej hulajnodze od 13 roku życia. Czego się zabrania? Nie wolno jeździć w dwie osoby, nie wolno przewozić bagażów, nie wolno przewozić piesków, zwierząt, nie wiadomo czego na tych hulajnogach, tak? Nie wolno zawieszać się na innych pojazdach. Jadąc chodnikiem musimy poruszać się z prędkością poruszania się osób pieszych. Nie wolno nic zmieniać w tych elektrycznych hulajnogach.
11: Do tego tematu będziemy jeszcze dzisiaj wracać na naszej antenie.
13: Dzieje się na drogach.
11: Powoli rozpoczyna się przebudowa ulicy Olsztyńskiej. Drogowcy przygotowują nową organizację ruchu na czas prac. W ubiegły weekend na skrzyżowaniu Ceramicznej i Olsztyńskiej powstało tymczasowe rondo. Zwracajcie uwagę na znaki, zwłaszcza gdy wyjeżdżacie spod marketu w tej okolicy. Tam duże zmiany.
13: Wiadomości ogólnopolskie.
11: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega. Dziś w Polsce też może być gorąco i niewykluczone, że zagrzmi.
14: Południowo-wschodniej części kraju te temperatury powyżej 30, 33, 35. Jedynie właśnie w tym obszarze północnym naszego kraju temperatury będą niższe w granicach 20-22 stopni. W wtorku na środę w dalszym ciągu też te południowo-wschodnie, jeszcze ta noc właśnie tropikalna.
11: Prognozował Grzegorz Duniec i MGW. Alert trzeciego stopnia w 3-stopniowej skali dotyczy południowo-wschodniej Polski.
6: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
11: To jest raport sportowy, zapraszam. Kristaps Kilps wzmacnia drużynę twardych pierników. To łotewski rzucający, który, jak mówi toruński klub, jest znany zarówno z rzutów dystansowych, jak i efektownych wjazdów pod kosz. Kontrakt z tym koszykarzem został podpisany na sezon 2026-2027. I oczywiście jeszcze Mundial. Maroko zagra z Kanadą, a Paragwaj i Brazylia czekają na rywali w 1/8 finału Mistrzostw Świata. Paragwaj zagra z Francją. Francją albo Szwecją, a Brazylia, która po ciężkim boju pokonała Japonię, z Wybrzeżem Kości Słoniowej albo Norwegią.
9: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
11: Przed nami gorący dzień w naszym mieście, ale już nie tak upalny, jak to wyglądało w ostatnim czasie. Dzisiaj będzie maksymalnie do 28 albo 29 stopni w naszym mieście. Na niebie dzisiaj na zmianę raz słońce, raz chmury. Niewykluczone, że przelotnie popada.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
16: Już po ósmej, drodzy Państwo, wiemy, jaka pogoda nas czeka, wiemy, co się dzieje wokół nas, a czego nie wiemy, co za chwilę poleci na naszej antenie. No chyba, że chcecie wiedzieć, to mogę zdradzić.
10: Tego nawet ja nie wiem, tylko ty wiesz dzisiaj, bo tam zaglądasz
16: za
10: sobie.
16: Za chwilę będzie Angels. Będziemy trochę myśleć o aniołach. Oliwia Ciszewska.
10: Piotr Kolczowski.
16: Mój aniołek. No to gramy.

0: Gramy na dobry początek dnia. Teraz na ten dobry początek dnia będą też dobre wieści związane z naszą marynarką wojenną, która, wszystko na to wskazuje, rośnie w siła. Tak przynajmniej zapowiada się jej najbliższa przyszłość, bo oto czytamy, że podpisano pakiet umów inaugurujących realizację programu Orka. A co to oznacza? To między innymi zakup od Szwedów 3 nowych okrętów podwodnych, ale też na przykład pozyskanie jednostki przejściowej, która umożliwi utrzymanie, tu czytam, kompetencji załóg do czasu wejścia do służby nowych jednostek.
1: Jednostki przejściowej? Tak. Mówisz, no, czyli zanim przypłyną prawdziwe okręty podwodne, to najpierw dostaniemy jakiś substytut? Coś jakby okręt, ale nie do końca?
0: Na to wygląda. Nie wiem, może okręt z dykty na przykład, tylko to się przecież nie zanurzy.
1: Nie, no kilka worków z piaskiem i od razu pójdzie na dno.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Dobre granie o poranku w radiu Gra na tej fali. Uwaga, uwaga, teraz biegniemy do was z taką informacją i to dosłownie biegniemy, bo biegowy jest to news. Pan Tomasz Sobania przeszedł do historii światowego ultramaratonu i teraz nic tylko bić brawo. Polak przebiegł 50 maratonów w 50 stanach Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, USA, i zrobił to w zaledwie 49 dni, poprawiając rekord należący do Amerykanina Dina Karnazesa.
1: Jak nie było słychać, to ja tutaj klaskałam.
0: Tak, klaskała, ja tak? To widziałem, potwierdzam.
1: Ręce mamy mi. No i tak nawiązując do tego, co powiedziałeś, to właśnie ten Dean jako pierwszy przebiegł 50 maratonów w 50 stanach, a dokonał tego w 2006 roku. Jednak potrzebował na to 50 dni. A nasz Tomek poprawił ten wynik o dobę, zapisując się w historii światowych biegów długodystansowych, no bo przebiegł to wszystko w 49 dni.
0: Pięknie. 50 maratonów w 50 stanach. I potem wszystkim pewnie spokojnie jeszcze wrócił do domu. Ja po przebiegnięciu jednego maratonu nie wiedziałbym, w jakim jestem stanie.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepie.

0: Jaja schowu ściółkowego rozmiar M i L 10 sztuk, 1+1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Woseba, drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Znak. Ciao!
3: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Trójskim Jarze. Czekają na Ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla Ciebie. Rezerwacje wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.
4: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! I już dziś! Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Jak wyprzedaż, to w euro!
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: Wakacyjnie rano i dobrze. Budzimy się od samego rana i przechodzimy już teraz do newsów żywnościowych. Jeżeli może przechodzicie się czasem po sklepie, to widzicie, że różne warzywa, owoce są z Polski. Podobno, bo rolnicy z Kujawsko-Pomorskiego zobaczyli, że niektóre się tylko podszywają pod nasze.
1: No
0: i rozpoczęli akcję Carne Ogurasy, naklejając takie specjalne oznaczenia w sklepach, gdzie importowane produkty tylko udają polską żywność.
1: No, czekaj. Carne Ogurasy. Czy tam przypadkiem nie ma nawiązywać do kar za złe parkowanie i tych naklejek z karnym?
0: Tak. Bo właśnie o to chodziło. Tylko, że teraz naklejki będą nie na samochodach, a na sklepach i może nawet na samych warzywkach, ale tylko tych z obcym paszportem.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Sorry papi.
1: Wiem, że chciałaś nawiązać do tego numeru, ale w związku z tym, że odśpiewałaś go przed chwilą całego poza anteną, to ja postanowiłem rozpocząć to wejście antenowe.
2: No dobrze, było o papim, to będzie też o dzieciach, bo przed godziną 9 pojawi się jeszcze kult Gdy nie ma dzieci.
3: Reklama.
4: Już jest nowa gazetka Torimpex teraz. Wafel teatralny złoty 45 sztuka. Sos Daftona różne rodzaje 520 gramów 4,59 opakowanie. Kostka zielona łąka piekuś 29,99 kg. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
5: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
9: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
10: Szukasz pomysłu na rodzinną przygodę albo spędzanie czasu ze znajomymi? Odwiedź Labirynt Kukurydzy w Kuźnikach. Czekają na Was kilometry ścieżek pełnych zagadek i świetnej zabawy. Dla najmłodszych przygotowaliśmy dmuchańce, a gdy zgłodniejecie, zapraszamy do strefy gastro z pysznymi przekąskami i napojami. Spędź niezapomniany dzień na świeżym powietrzu i przekonaj się, kto pierwszy odnajdzie drogę do wyjścia. Zapraszamy 4 i 5 lipca. Po szczegóły wpadajcie na nasze social media.
11: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
13: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
14: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
13: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
15: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
16: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
17: Bo jest tu Politechnika.
18: Bo jest Politechnika Bydgoska.
19: Bo jest Politechnika Bydgoska.
1: Politechnika Bydgoska.
4: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
5: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
8: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
10: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
12: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
2: Przed nami gorący dzień w naszym mieście, ale już nie tak upalny, jak to wyglądało w ostatnim czasie. Dzisiaj będzie maksymalnie do 28 albo 29 stopni w naszym mieście. Na niebie dzisiaj na zmianę raz słońce, raz chmury. Niewykluczone, że przelotnie popada.
19: Sponsor Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometria Karczewski.pl.
8: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie od samego rana. Zbliżamy się już powoli do godziny 9:00. Kolejnych newsów i prognozy pogody. A te, no jak wiemy, w polskie lato zmieniają się i ostatnio coś słyszymy więcej o opadach deszczu, burzach, czyli wiemy, co też się zbliża. Sezon festiwalowy w Polsce. Najwięcej deszczu, najwięcej koncertów. Okazuje się, że polska telewizja publiczna wychodzi naprzeciw, no i będzie puszczać niektóre koncerty festiwalowe z takiego openera. Proszę, jesteś zainteresowany?
1: Bardzo, zwłaszcza jak jest szansa, że można taką gwiazdę zobaczyć w telewizorze, a nie trzeba będzie jechać na festiwal, to dość pięknego.
0: No właśnie, nie trzeba będzie mofnąć.
1: I tu właśnie mam jedną taką małą obawę, wiesz, że jak ktoś do tej pory jeździł jednak na openera, a teraz będzie miał go obejrzeć w telewizji, to którejś nocy w trakcie kolejnego koncertu kurczowo może zacząć łapać za tropik i wbijać śledzie w parkiet na środku pokoju.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Już za chwilę godzina 9:00. Kolejne informacje, kolejna prognoza pogody. A my mamy dla was taką informację, że dzisiaj naprawdę mamy dobry humor i mamy nadzieję, że trochę wam go przekazaliśmy. Ponieważ już powoli będziemy musieli się pożegnać niedługo. To widzę, że mój kolega jakąś taką nietęgą masz minkę teraz.
1: Mamy dobry humor i słowotok, ale tylko jedno z nas. Odgadnijcie, które.
0: Już za chwilę raport.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama. Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
4: Chcesz uczyć się z najlepszymi w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach? Poznać nowoczesne technologie, tajniki elektroenergetyki i energetyki odnawialnej wodnej? Zapraszamy do Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna Wodna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, prowadzonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Znajdujemy się w Wielkopolsce, w powiecie pleszewskim, niedaleko Kalisza. Centrum zaprasza uczniów i studentów, osoby dorosłe oraz nauczycieli na szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie elektroenergetyki, energetyki odnawialnej wodnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej bcuenergetykawodna.pl.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.

0: za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
1: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na z orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do...

0: 30 czerwca.
1: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Wejdź na byd.plichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
2: BYD. Build your dreams.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
5: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES do jazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
6: Po reklamie.
7: Mamy wtorek, 30 czerwca, minęła godzina 9, czas na kolejny raport Radia Gra.
8: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Toruńscy strażacy odnotowali w ostatnich dniach 8 zgłoszeń, 4 fałszywe i 4 dotyczące tlenku węgla. Chodziło o problem z wentylacją. 3 przypadki miały miejsce w Toruniu i 1 w Chełmży. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Zmieniamy temat. Do 10 lipca 5 toruńskich osiedli zyska nowe murale inspirowane motywem anioła. 5 artystów stworzy indywidualne prace na ścianach budynków przy wsparciu muzyków Toruńskiej Orkiestry Improwizowanej.
9: Prawdopodobnie mieszkańcy, patrząc na to murale, odnajdują właśnie coś typowego dla tej dzielnicy. Turyści mogą szukać, mają coś do znalezienia, coś do porównania, ale też mają pewne dzieło artystyczne, które nadaje barwy i przyciąga wzrok. 5 murali w zeszłym roku, 5 murali w tym roku. W przyszłym planujemy domalować pozostałe 3 w poszczególnych dzielnicach, ale przede wszystkim chcielibyśmy to skatalogować i zrobić szlak toruńskich murali anielskich.
8: Mówił Adam Szponka, wiceprezydent Torunia.
10: Wiadomości ogólnopolskie.
8: Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało komunikat. Przyznaje, że przesadziło ze sztuczną inteligencją. Mowa o zdjęciu wiceminister Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej z uroczystości w Poznaniu dotyczących czerwca 56 roku. Zamazano napis narodowcy na koszulce jednego z mężczyzn, który brał udział w obchodach. Zabrano orzełka i pagony żołnierzowi stojącemu obok wiceminister. W celu poprawy jego jakości wykorzystaliśmy narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Niestety w trakcie tego procesu doszło do niezamierzonej modyfikacji elementów fotografii, w wyniku czego powstała wersja odbiegająca od oryginału. Tak tłumaczy się MON.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
8: Maksymalnie do 29 stopni Celsjusza wskażą toruńskie termometry. Będzie więc nieco chłodniej niż w ostatnich dniach w naszym mieście, a na niebie przeplatanka słońca i chmur i niewykluczone, że parasole mogą się jeszcze dzisiaj przydać.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
7: Zostałam tutaj przed chwilką oskarżona o słowotok, dlatego może krótko powiem do usłyszenia, moi drodzy. Oliwia Ciszewska się nazywam, no i mówię papa.
12: Piotr Kolszowski, cześć.
7: Tylko tyle?
12: Bo to ty masz słowotok.

0: Kombin i sen się spełni w Radiu Gra. No, sen to póki co musimy odłożyć raczej na dalszy plan, bo przedpołudnie dopiero się rozkręca. Mamy wtorek, jest po 9:00. No i co? I pora się rozbudzić tak konkretnie. Mam nadzieję, że chociaż trochę wam w tym pomogę. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry. Kawę sobie zróbcie, najlepiej taką lekko mrożoną, bo jeszcze dzisiaj będzie upalnie, a ja zostaję z wami do 13:00 i sporo dobrego grania przed nami.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
7: Jaka matka, taki synek, szlak by to... Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
8: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
9: Chcesz uczyć się z najlepszymi w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach? Poznać nowoczesne technologie tajniki elektroenergetyki i energetyki odnawialnej wodnej? Zapraszamy do Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna Wodna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, prowadzonym przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Znajdujemy się w Wielkopolsce, w powiecie pleszewskim, niedaleko Kalisza. Centrum zaprasza uczniów i studentów, osoby dorosłe oraz nauczycieli na szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie elektroenergetyki, energetyki odnawialnej wodnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej bcuenergetykawodna.pl.
10: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
11: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
10: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
11: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
12: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2 razy 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To męskie granie orkiestra i kawałek Nareszcie w Radiu Gram. To już za nami, niestety. Tak jak i za nami wielkie piłkarskie emocje, czyli 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Drużyna Niemiec zetknęła się wczoraj w meczu z Paragwajem i o ludzie, co tam się działo. Jeżeli nie oglądaliście, to warto gdzieś poszukać powtórek, no bo moi drodzy, Niemcy przegrali z Paragwajem. Jest to dla Paragwaju zwycięstwo historyczne. Wielka ekstaza, wielka radość i to tak wielka i wszechobecna, że aż rząd Paragwaju postanowił, że no słuchajcie, 30 dzień czerwca, czyli dzisiaj, dzień po tym meczu, trzeba ustanowić świętem narodowym, no bo moi drodzy, to jest takie zwycięstwo, że to nie może po prostu tak po prostu sobie przejść bez echa. Rząd kraju nie może zostać obojętny wobec tego ogromnego osiągnięcia. Takie jest oficjalne uzasadnienie, dlaczego Paragwajczycy dzisiaj nie muszą iść do pracy, a my, no cóż, możemy im tylko zazdrościć. Natomiast do tej zazdrości dodam jeszcze odrobinę więcej zazdrości, bo jest pewna ustawa w Paragwaju, która przyznaje prezydentowi prawo do ustanowienia nawet 3 okolicznościowych dni wolnych od pracy w roku kalendarzowym, także 2 ma jeszcze do wykorzystania. I swoją drogą, ciekawe jak piłkarze sobie odbiorą ten dzień wolny od pracy, bo jakby nie patrzeć, oni ciągle siedzą w robocie, no i jakby nie patrzeć, to im chyba ten dzień wolny najbardziej z tego wszystkiego się należy.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Można solo, można w duecie, można jak tylko kto chce. Słuchać Radia Gra Toruń to raz, a dwa wybrać się na Toffee Festa, który trwa jeszcze do 3 lipca, a więc jedno z najważniejszych filmowych wydarzeń. Mogę śmiało powiedzieć, że w całym naszym kraju. Warto zaglądać, bo przed nami kilka fantastycznych spotkań. Dzisiaj o 16, 18 i 19 szansa, żeby spotkać się z fantastycznymi reżyserami, ale również i aktorami, a do tego wszystkiego okazja, żeby zobaczyć całą masę dobrych filmów. Dzisiaj na przykład w CKK Jordanki. Okazja do tego, żeby zobaczyć film To był zwykły przypadek, który zmiecie was z planszy. Myślę, że można tak powiedzieć. A do tego wszystkiego masa dobrego kina, tak poza tym o 12 przez cały dzień. Trochę polskiego, trochę międzynarodowego, a trochę też takiego, które no, po prostu wprawi was w dobry nastrój. Tylko tyle i aż tyle. Jeżeli potrzebujecie fajnego, dobrego kina, to dobrze się po Toruniu rozglądajcie albo zaglądajcie na toffeefest.pl. Tutaj znajdziecie pełny harmonogram.
1: Reklama.
2: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
6: Chcesz uczyć się z najlepszymi w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach? Poznać nowoczesne technologie tajniki elektroenergetyki i energetyki odnawialnej wodnej? Zapraszamy do Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna Wodna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, prowadzonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Znajdujemy się w Wielkopolsce, w powiecie pleszewskim, niedaleko Kalisza. Centrum zaprasza uczniów i studentów, osoby dorosłe oraz nauczycieli na szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie elektroenergetyki, energetyki odnawialnej wodnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej bcuenergetykawodna.pl.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Używania lub etykietą.
12: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.

0: meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
2: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
3: Marian?
4: Hmm?
3: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
3: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej.
5: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
6: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
7: Po reklamie.
8: Maksymalnie do 29 stopni Celsjusza wskażą toruńskie termometry. Będzie więc nieco chłodniej niż w ostatnich dniach w naszym mieście, a na niebie przeplatanka słońca i chmur i niewykluczone, że parasole mogą się jeszcze dzisiaj przydać.

0: powiew lat 80. z nutką świeżości. Takie kombinacje uwielbiamy w Radiu Gra. Purple Disco Machine i Kongs to Substitution tuż przed godziną 10. A o 10 u nas oczywiście najnowszy raport. Zostańcie blisko, a będziecie na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi informacjami, również tymi z naszego miasta. Nie odchodźcie, za chwilę zaczynamy.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak wyprzedaż, to w euro!
6: Rycerze, konie, szczęk stali i prawdziwe średniowieczne emocje. Już od 3 do 5 lipca na Zamku Golubskim odbędzie się 50. jubileuszowy wielki międzynarodowy turniej rycerski. Najlepsi rycerze, widowiskowe pojedynki, jarmark, pokazy i atrakcje dla całych rodzin. Nie przegap największego święta rycerskiego w Polsce. Szczegóły na stronie Zamku Golubskiego.

0: Jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
1: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
3: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
4: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
3: Wspaniale się to ogląda.
4: A jak smakuje?
3: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 zł za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 zł za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach od zawsze.

0: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
1: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
5: Godzina 10 to bardzo dobry moment, żeby usłyszeć, co ważnego dzieje się w mieście. To posłuchajcie. Czas na najnowszy raport.
6: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska, zapraszam. Zaczynamy od ważnej informacji dla kierowców. Od soboty zmieniono organizację ruchu na skrzyżowaniu Olsztyńskiej z Ceramiczną w Toruniu. To tymczasowe rozwiązanie związane z pracami na Olsztyńskiej. A o szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
7: Drogowcy wprowadzili tymczasowe rondo, które ma usprawnić ruch w tym rejonie. To miejsce, które często się korkuje w godzinach szczytu, a kierowcy mają problem z wyjechaniem z Ceramicznej, szczególnie w lewo w stronę Grębocina. Miejski Zarząd Dróg będzie na bieżąco monitorować, czy nowe rozwiązanie się sprawdza i czy wspomniane problemy zostaną rozwiązane. Niewykluczone są więc korekty.
6: Przypominamy, propozycja tymczasowego ronda pojawiła się na spotkaniu magistratu z mieszkańcami i radą okręgu. Zmieniamy temat. Rozpoczyna się długo wyczekiwana inwestycja. Budowa nowego, bezpiecznego przejścia dla pieszych, które połączy stację kolejową Katarzynka z Jarem. Prace mają zakończyć się do końca lipca. Więcej o tym będziemy mówili jeszcze dzisiaj na naszej antenie. A teraz jeszcze informacja z MZK o tym, że dwa stare Konstale, czyli czerwone tramwaje, przeszły w nietypowy sposób na emeryturę. Pojazdy wycofane z eksploatacji brały udział w ćwiczeniach służb ratunkowych. To właśnie te tramwaje odegrały rolę pojazdu, który według scenariusza stał się celem skoordynowanego ataku terrorystycznego. Na szczęście to były tylko ćwiczenia.
8: Wiadomości ogólnopolskie.
6: Jeszcze tylko dzisiaj właściciele hoteli, pensjonatów, apartamentów i pokoi wynajmowanych na doby mają czas, by wyposażyć je w czujki dymu, a tam, gdzie jest to wymagane, także w czujki tlenku węgla. W przypadku kontroli brak czujek będzie karany.
9: Począwszy od grzywny w postaci mandatu karnego, a w przypadku większych przewinień czy powiedzmy skutków, które wywołał pożar, a nie mieliśmy takiej czujki, wówczas narażamy się na odpowiedzialność karno-sądową.
6: Mówił brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej PSP.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
6: Dziś w Toruniu maksymalnie do 28 albo 29 stopni Celsjusza, na niebie mieszanka słońca i chmur i niewykluczone są jeszcze przelotne opady deszczu, wieje umiarkowany wiatr. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, może w ciągu dnia spadać.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
5: Raport za nami, a przed nami godzina 10. Pięknie się rozpościera, tylko trzeba ją jakoś dobrze wykorzystać. Co z tego, że większość z nas siedzi w pracy? Można jakoś miło w tej pracy spędzić czas. Ja wiem, że w pracy nie mamy zbyt wiele opcji, ale zawsze coś się da wykombinować. Kawa, trochę głośniej radio, na moment zamknąć oczy i udawać, że nie słyszymy szefa. I od razu jakoś tak lżej na serce.

0: Grupa Pet Shop Boys i Go West w Radiu Gra. I faktycznie my się na moment wybierzemy na zachód. Kiedyś zachód dziki, a teraz, jak to się mówi, to są po prostu Zjednoczone Stany Ameryki. I wybierzemy się tam za sprawą pewnego Polaka, Tomasz Sobania. Być może o nim słyszeliście. Przebiegł 50 maratonów w 50 Stanach w ciągu 49 dni. Absolutny szaleniec, absolutny wariat, ale absolutnie też wybitny sportowiec. Umówmy się, także gratulacje, pięknie. A przy okazji, oprócz tego, że on jest Polakiem, wszyscy jesteśmy Polakami, my się też możemy poczuć wszyscy dokładnie tak, jakbyśmy przebiegli tych 50 maratonów w 50 Stanach w 49 dni. Bo przy tej temperaturze za oknem, to tak samo się możemy czuć wychodząc choćby na czwarte piętro, bez windy.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
4: fresh. Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
11: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
10: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
11: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
12: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszeń i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss. Już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
13: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
15: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Jak wyprzedaż, to w euro.
17: Po reklamie.
18: To jest Radio Gra.

0: to się nazywa ta słoneczna energia. Hity pełno słońca, ATB, You're Not Alone w Radiu Gra Toruń. Takie melodie podrzucamy. No i jeszcze podrzucamy propozycję na dzisiejszy wieczór. Jazz Session, finał przed wakacyjną przerwą. Jest takie miejsce, które warto dzisiaj odwiedzić. Tutu, to właśnie tutaj to ostatnie Jazz Jam Session nam się szykuje, a później dopiero we wrześniu. Także 20:20 zaglądajcie, wbijacie tam za free. Nie potrzebujecie biletów, po prostu pięknie się bawicie. No i można powiedzieć, otwieracie lato jednocześnie, żegnając sezon jazzowy. Ale spokojnie, jeszcze nie jedno jazzowe wydarzenie na pewno będzie na nas czekać w Toruniu. Co prawda nie w Tutu, ale jakieś inne miejsce, godne następstwo na pewno się znajdzie.
1: Reklama.
2: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
5: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSwitch. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSwitch. Zadzwoń 570 035 770.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hura! I do wody dajesz nura! Raz, dwa, trzy, jako pierwszy zjeżdżasz ty!
8: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo Toruńskie, Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
9: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
10: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
11: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: Dziś w Toruniu maksymalnie do 28 albo 29 stopni Celsjusza, na niebie mieszanka słońca i chmur i niewykluczone są jeszcze przelotne opady deszczu, wieje umiarkowany wiatr. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, może w ciągu dnia spadać.
1: To jest Radio Gra.

Polska Energia, czyli Mezorotto w Radiu Gra Toruń jeszcze przed 11. A ode mnie dostajecie podpowiedź, gdzie wybrać się na spacer. Do miejsca, które co prawda znacie doskonale, ale pojawiły się tam nowości. I być może jeszcze tych nowości nie widzieliście na własne oczy. A że powoli te upały zaczynają odpuszczać i że temperatura do spacerów będzie znacznie przyjemniejsza, to tym bardziej na toruńską Starówkę warto się będzie przespacerować. Bo tam swoją Katarzynkę w Piernikowej Alei Gwiazd odsłonił Robert Małecki. Wyjątkowy i absolutnie wybitny autor kryminałów, które zapewne znacie. No, to jest jeden z tych pisarzy, którzy nie narzekają na to, że Polacy nie czytają książek, bo jego akurat czytane są i to w ogromnych ilościach. Także śmiało zaglądajcie. Nasza Piernikowa Aleja Gwiazd rozrasta się pięknie.

0: gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy?
9: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
10: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
11: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
12: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
13: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
14: Bo jest tu Politechnika.
15: Bo jest Politechnika Bydgoska.
16: Bo jest Politechnika Bydgoska.
17: Politechnika Bydgoska.
18: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
19: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
20: Castorama.
21: Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
20: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
21: Tak?
20: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
23: Wejdź na byd.plichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
22: BYD. Build your dreams.
24: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
25: I pomysłów.
24: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
25: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
24: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
25: Pelet oraz węgiel.
24: I wiele innych produktów.
25: Młyniec Skład Budowlany.
24: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
26: Po reklamie.
27: Jest punktualnie 11, a my o tej porze jak zawsze mamy dla Was ten najnowszy raport. Dajcie głośniej.
28: Michał Mrozek.

0: Dzień dobry, zapraszam na raport. Na początku informacje dla kierowców. Zarządca autostrady A1 łączącej Toruń i Gdańsk informuje o kolejnej inwestycji. Od dzisiaj remontowany będzie odcinek między węzłami Warlubie i Nowe Marzy, a prace obejmą jezdnię prowadzącą w kierunku Gdańska. Potrwają 7 tygodni. Wciąż spotkać się drogowców między węzłami Lisewo i Tużno, ale zakończył się już remont w okolicach węzła Toruń Południe.
1: O tym się mówi w Toruniu.
0: Za nami rekordowe upały. W niedzielę w Toruniu odnotowano 40 stopni Celsjusza. Czas na ochłodzenie. Przez region mają także przejść deszcze i burze. Z naszym mikrofonem pojawiliśmy się w Katedrze Meteorologii i Klimatologii Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
2: Mamy nadzieję, a to jest dopiero początek lata, że te upały w takiej postaci nie wrócą do nas, ale coraz częściej się zdarzają właśnie takie okresy letnie z długotrwałymi upałami. Przypomnę tutaj rok 2024, kiedy mieliśmy aż 25 dni upalnych z temperaturą ponad 30 stopni Celsjusza. I jeżeli takie upały trwają przez kilka dni, mówimy o falach upałów, tutaj dodatkowo niebezpieczne dla naszych organizmów są tak zwane tropikalne noce, kiedy temperatura nie obniża się poniżej 20 stopni Celsjusza. Większość naszych mieszkań, budynków nie wyposażona jest właśnie w klimatyzację, no i wtedy trudno nam się śpi, wypoczywa i kolejny dzień upalny na pewno jest dużym obciążeniem.
0: Mówił nam profesor Marek Kejna z UMK w Toruniu.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
0: Polska chciałaby uregulowanie na poziomie Unii Europejskiej pracy zdalnej, na przykład z greckiej wyspy, hiszpańskiej plaży czy włoskiej kawiarni. Chodzi o tak zwanych cyfrowych nomadów, na przykład informatyków czy grafików, którzy pracują zdalnie z różnych krajów. Jakie są polskie argumenty?
3: Chodzi o to, że trzeba by było uzgodnić na przykład wspólną definicję cyfrowego nomady, czy określić, jak długo może pracować z innego państwa bez zmiany systemu ubezpieczeń. W dodatku trzeba by było pogodzić interesy krajów, które inaczej patrzą na podział wpływów ze składek.
0: Mówiła Katarzyna Szymańska-Borginio. Upałów dzisiaj omija nasz region. 28 stopni Celsjusza to temperaturowe maksimum. Na niebie mieszanka słońca i chmur, wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. Warunki biometeo w Toruniu ciągle są niekorzystne. Dzisiaj nie powinno padać, pokropić może jednak w nocy ze wtorku na środę. Wtedy niewykluczona również letnia burza.
4: Kolejny raport wraca do nas za godzinę. Tymczasem nasi dziennikarze idą zrobić sobie kawę, no i działać dalej. A my, no cóż, gramy dalej. Od tego w końcu nas macie. A my zagramy wam tak, żeby się mniej więcej dopasować do tych prognoz pogody, które się pojawiają. Jakiś deszcz ma być? No to muzycznie też zrobi się troszeczkę deszczowo. Jaren Jackson i Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall. Tak na początek godziny 11. Natalia Kawałek, dzień dobry. Do 13 jestem z wami.

0: September śpiewała o tych wszystkich rzeczach, które nie mają absolutnie najmniejszego znaczenia, a teraz zajmiemy się tym, co znaczenie ma i to duże. Iga Świątek wkracza do gry w obronie tytułu na Wimbledonie dzisiaj i jej pierwszy mecz wkracza do akcji, a my wkraczamy do akcji trzymania kciuków bardzo mocno. 14:30 początek meczu. Miejmy nadzieję, że dla nas nie będzie jakoś szczególnie stresujący, ale wiecie, różnie się to wszystko może ułożyć. Także polecam zorganizować sobie długą przerwę obiadową w pracy, w domu, gdziekolwiek jesteście. 14:30, trzymanie kciuków, ważniejszego zadania na dzisiaj nie mamy.
1: Reklama.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
7: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
8: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
9: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
10: Zapraszam do stanowiska.
11: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
10: Pani Ania jest na urlopie.
11: Czyli niczego nie załatwię.
10: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
11: No i to jest zmiana.
12: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
13: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Po reklamie.

0: Hity pełne słońca, Kygo, Khalid i Griffin, Save My Love w Radiu gra Toruń. A właśnie, a propos Torunia, dzieją się u nas piękne rzeczy i to dosłownie piękne, bo oczy będziemy mogli cieszyć i to w zasadzie już od teraz, bo teraz zaczyna się dziać pięknie. Artyści tworzą nowe symbole miasta, bo ruszył taki projekt, który opiera się na sztuce ulicznej, ale też z muzyką improwizowaną, więc bardzo ciekawa jest to mieszanka artystyczna, a jest to mieszanka, która sprawi, że w naszym mieście będą pojawiały się nowe murale. Od wczoraj w 5 dzielnicach pojawiają się właśnie nowe malowidła na blokach i różnych budynkach, a motywem przewodnim są anioły. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to wszystko wygląda i gdzie dokładnie powstają te murale, to ja z wielką radością zapraszam Was na naszą stronę gra.fm. Tutaj taki pełny przewodnik znajdziecie.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Mamy tu malo! I venga conmigo!

0: reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Ciechocinek, tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
7: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
8: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
7: Oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Trudno wskazać faworyta.
7: Spróbuj, może tobie się uda.
8: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
9: Rycerze, konie, szczęk stali i prawdziwe średniowieczne emocje. Już od 3 do 5 lipca na Zamku Golubskim odbędzie się 50. jubileuszowy wielki międzynarodowy turniej rycerski. Najlepsi rycerze, widowiskowe pojedynki, jarmark, pokazy i atrakcje dla całych rodzin. Nie przegap największego święta rycerskiego w Polsce. Szczegóły na stronie Zamku Golubskiego.
10: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab, taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Jak wyprzedaż, to w euro!
12: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
13: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
14: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
15: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
16: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
17: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
18: Bo jest tu Politechnika.
19: Bo jest Politechnika Bydgoska.
20: Bo jest Politechnika Bydgoska.
21: Politechnika Bydgoska.
22: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
23: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
24: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
25: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
26: Po reklamie.
27: Fala upałów dzisiaj omija nasz region. 28 stopni Celsjusza to temperaturowe maksimum. Na niebie mieszanka słońca i chmur, wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. Warunki biometeo w Toruniu ciągle są niekorzystne. Dzisiaj nie powinno padać, pokropić może jednak w nocy ze wtorku na środę. Wtedy niewykluczona również letnia burza.
28: To jest Radio Gra.

0: I to się nazywa fajna muzyczna mieszanka, niby Madonna, a jednak muzycznie taka trochę ABBA. To wszystko tuż przed 12 w Radiu Gra, a my punktualnie o 12 w samo południe będziemy mieli dla Was najnowszy raport i najnowszą, najświeższą prognozę pogody. Zostańcie blisko.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW Serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
9: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
10: Chcesz uczyć się z najlepszymi w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach? Poznać nowoczesne technologie, tajniki elektroenergetyki i energetyki odnawialnej wodnej? Zapraszamy do Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna Wodna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, prowadzonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Znajdujemy się w Wielkopolsce, w powiecie pleszewskim, niedaleko Kalisza. Centrum zaprasza uczniów i studentów, osoby dorosłe oraz nauczycieli na szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie elektroenergetyki, energetyki odnawialnej wodnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej bcuenergetykawodna.pl.
11: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
12: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
11: BYD. Build your dreams.
13: Marek, szefowa Cię prosi.
14: Potem.
13: A teraz co robisz?
14: Walczę z potem.
13: Zrób to skutecznie.
14: Ale jak?
13: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
14: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
13: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
15: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502 493 772. Tonery, na które Cię stać.
16: Renault. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Autoref.

0: Koncesjoner Renault Skłodowskiej Kiri 67A www.renaulttorun.pl.
1: Po reklamie.
2: 30 dzień czerwca, mamy wtorek, 12, samo południe i mamy dla Was same ważne wiadomości. Pora na raport.
3: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport w południe. Jak pojadą auta po Krasińskiego w Toruniu? Wkrótce skończy się remont tej ulicy na Bydgoskim Przedmieściu, a drogowcy planują wprowadzić nową organizację ruchu. Zgodnie z wcześniejszymi konsultacjami ulica ma być jednokierunkowa. To, w którą stronę pojadą samochody, zostanie ustalone na podstawie opinii mieszkańców. Jeszcze tylko dzisiaj można wypełnić specjalną ankietę, którą publikujemy na stronie internetowej Gra FM.
4: O tym się mówi w Toruniu.
3: Rozpoczęły się wakacje, prewencji nigdy za wiele. O największych zagrożeniach, jakie czekają na dzieci i młodzież podczas wakacyjnych wypadów, rozmawialiśmy z podkomisarz Agnieszką Bubień z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Przypomnijmy wszystkim młodym osobom, że zmieniły się przepisy dla użytkowników elektronicznych hulajnóg. Mogą z nich korzystać osoby, które mają co najmniej 13 lat.
5: Hulajnoga ma prawo jeździć z prędkością do 20 km na godzinę, nie więcej, ale gdzie? Na ścieżkach rowerowych, na pasach ruchu. Jeżeli nie ma ścieżki rowerowej, nie ma pasa ruchu, można na chodniku, ale tak jak powiedziałam wcześniej, z prędkością osób pieszych i co najważniejsze, kaski, proszę Państwa, bezwzględnie.
3: Dodajmy, że hulajnogą nie mogą jeździć także dwie osoby. Zmieniamy temat, mamy szereg informacji dla pasażerów MZK w Toruniu. Trwają wakacje, więc autobusy i tramwaje jeżdżą według tych feryjnych rozkładów jazdy. Wczoraj ze względu na remont wstrzymano także ruch tramwajowej jedynki, nie kursuje również szóstka.
4: Wiadomości ogólnopolskie.
3: O 2,5% w skali roku wzrosły w tym miesiącu ceny. Takie są wstępne wyliczenia GUS-u. To duży spadek.
6: O 0,6 punktu procentowego, a więc duży w porównaniu z poprzednim miesiącem. Zejście do 2,5% oznacza też, że jesteśmy znów dokładnie w celu inflacyjnym Narodowego Banku Polskiego, a to oznacza, że nie ma obecnie powodów do podwyżek stóp procentowych. Tańsza niż przed rokiem jest żywność. Ten spadek cen, choć niewielki, pozwolił na obniżenie wskaźnika inflacji. W górę cen windują jednak stawki za energię i paliwa. Rok do roku podrożały średnio o 5%.
3: Informował Igor Skrzypek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
3: 28 stopni pokażą termometry w tym najcieplejszym momencie dnia. Sporo chmur na toruńskim niebie, ale na razie nie powinno padać. Być może pokropi w nocy. Warunki biometeo są niekorzystne. Wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr. Fala upałów opuściła region. Jutro mają być 24 stopnie, pojutrze maksymalnie 25.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
2: I proszę bardzo, jak nam się pięknie ten wtorek rozkręca. Już mamy, już zaczynamy, właśnie teraz, wtorkowe popołudnie, parę minut po 12. Cześć, dzień dobry, Natalia Kawałek z Wami. A na dobre popołudnie gramy dobre hity, te słoneczne, ale Farben, René Miller, Body Talk już teraz.

0: To są hity pełne słońca, Don't Bring Me Down w Radiu Gra. A ja postanowiłam przy tym słońcu i przy tym upale powertować trochę kalendarz z taką nadzieją, że może to przyniesie trochę chłodu, ale z całą pewnością to przyniesie trochę ciekawych informacji. 30 dzień czerwca to jest, słuchajcie, dzień wyjątkowy, bo ludzie, którzy dzisiaj się rodzą, to są osoby, które no, mają spore szanse na zdobycie wielkiego majątku, bo mają do tego ogromne predyspozycje. To jest kwestia czasu, kiedy uda im się osiągnąć ten cel, tych wielkich pieniędzy. To są osoby przebiegłe, sprytne, bardzo praktyczne, które potrafią wykorzystywać wszystkie swoje możliwości. Także jeżeli ktoś dzisiaj obchodzi urodziny, to musi być wielkim spryciarzem. A kto ze znanych dzisiaj obchodzi albo obchodziłby urodziny? Między innymi Czesław Miłosz, Robert Więckiewicz, Miron Białoszewski czy Lesław Żurek. A jeżeli mam tutaj jakichś słuchaczy Radia Gra, którzy dzisiaj obchodzą swoje urodziny, to oczywiście wszystkiego dobrego, najlepszego. No i powiem nieskromnie w imieniu redakcji, mamy nadzieję, że jeżeli już wam się uda dojść do tych wielkich pieniędzy, to będziecie o nas pamiętać i może niekoniecznie będziecie nas obsypywać prezentami, ale na pewno, że z nas nie zrezygnujecie i mimo wielkich pieniędzy nadal będziecie z nami, z Radiem Gra.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
4: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
6: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
11: Po reklamie.
12: To jest
10: Radio Gra.

0: To Deny, czyli najpiękniejsza męska grzywka, jeżeli o muzykę pop chodzi. Deny, If Only You, to był hit paręnaście, jak nie więcej, lat temu, ale fantastycznie się do tego wraca. Słuchajcie, Radia Gra Toruń, jeżeli wy macie ochotę powrócić do na przykład innej pory roku, to jest fantastyczna okazja, żeby to zrobić. Muzeum Etnograficzne w Toruniu zaprasza cały czas na wyjątkową bardzo wystawę. Takie rzeczy dzieją się rzadko, szczególnie o tej porze roku. Możecie zajrzeć na wystawę Pisanki ze Świata. Wyjątkowa kolekcja Aleksandry i Arkadiusza Beliców. Okazja, żeby zobaczyć pisanki na przykład Słowacji, Czech, Ukrainy, Niemiec, Albanii, Indii, Japonii, Wyspy Bali. No to jest, słuchajcie, zbiór przebogaty, 1300 egzemplarzy. No, jeżeli tęsknicie za świętami wielkanocnymi, no to moi drodzy, lepszej okazji nie będzie, żeby przenieść się do tego świata i to tak na pstryknięcie palców.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
0: Można się przy okazji przenieść w czasie do takiej pogody. Może trochę bardziej kapryśnej, ale jakże przyjemnej i ile ulgi przynoszącej. Muzeum Etnograficzne w Toruniu w każdym razie zaprasza, a ja was zapraszam, dajcie głośniej Another już teraz.

0: Czy nadawanie sygnału SOS będzie konieczne, biorąc pod uwagę, jaka pogoda nam się szykuje? Zaraz będziemy to sprawdzać, za chwilę ta najnowsza prognoza. Jeżeli jesteście ciekawi, co nas czeka w mieście pod kątem pogodowym, to koniecznie zostańcie blisko.
1: Reklama.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie
1: niskie ceny. 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszenia i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
9: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
10: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
1: Po reklamie.
11: 28 stopni pokażą termometry w tym najcieplejszym momencie dnia. Sporo chmur na toruńskim niebie, ale na razie nie powinno padać. Być może pokropi w nocy. Warunki biometeo są niekorzystne. Wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr. Fala upałów opuściła region. Jutro mają być 24 stopnie, pojutrze maksymalnie 25.
12: Słuchasz Radia Gra.

0: To jest piosenka, która najbardziej ze wszystkich pór roku to nadaje się na okolice późnej jesieni. Takie Halloween, Lady Gaga i The Dead Dance, numer, który zdecydowanie schładza klimat i to nam się wszystkim przyda. Jeszcze na to dzisiejsze gorące popołudnie. Ja tymczasem powoli się żegnam i lecę szukać schłodzenia gdzieś poza radiem, co nie będzie łatwe, ale wierzę, że uda mi się to schłodzenie znaleźć i tego samego życzę wam, że trochę chłodu was dzisiaj jeszcze spotka i że będzie okazja do tego, żeby się zrelaksować, odprężyć, oczywiście przy dobrych brzmieniach muzyki.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: To dorzucam jeszcze parę hitów pełnych słońca i teraz hit pełen fantastycznych wokali, pięknych chórów. Prince Italjoe, Marky Mark, United. Jeszcze przed 13:00.

0: wybranego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
1: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
2: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
3: Już jest nowa gazetka Torimpex teraz. Wafel teatralny złoty 45 sztuka. Sos Daftona różne rodzaje 520 gramów 4,59 opakowanie. Kostka zielona łąka piekuś 29,99 kg. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
4: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
5: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
6: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
7: Wejdź na byd.plichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
6: BYD. Build your dreams.
8: Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hurra! I do wody dajesz nura. Raz, dwa, trzy. Jako pierwszy zjeżdżasz ty.
9: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo Toruńskie. Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Po reklamie.
13: I to już 13 na zegarach w naszym mieście, a to oznacza, że przed nami kolejny serwis informacyjny. Czas na raport Radia Gra.
14: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. W końcu rozpoczyna się budowa nowego przejścia dla pieszych, które połączy stację kolejową Katarzynka z osiedlem Jar w Toruniu. Aktualnie na peron nie ma jak dojść, więc pociągi po prostu się tam nie zatrzymują. Nowe przejście zostanie wyposażone w azyl, umożliwiający bezpieczne zatrzymanie się podczas przekraczania drogi krajowej nr 91. Przewidziano także sygnalizację wzbudzaną przez pieszych. W ramach prac powstaną nowe chodniki, przejście powinno być gotowe pod koniec lipca.
15: Wiadomości Radia Gra.
14: 5 toruńskich dzielnic zyska nowe murale inspirowane motywem anioła z herbu naszego miasta. Ruszyła street artowa akcja, która potrwa do 10 lipca. Jednym z artystów, którzy pomalują wielką ścianę, będzie Marcin Gręźlikowski, znany jako Andrzej po prostu.
16: Motyw przewodni jest taki sam, czyli jakby nawiązując do nazwy Łopot czy anielskie murale w dzielnicach. Sama nazwa mówi przez się, ale interpretacja jest troszeczkę mniej dosłowna niż jakby to, jak miasto ostatnie lata eksploatuje ten symbol. Uważam, że to jest jakby świetny pomysł, żeby poza Kopernikiem i Piernikiem i gdzieś tam Ryzykiem po prostu, żebyśmy mieli jakiś nowy symbol. I jest on bardzo pojemny i jakby wydaje mi się, że jest miejsce na właśnie figurki aniołów, które miasto przepycha i tego rodzaju murale i może mniej dosłowne interpretacje. A jeśli chodzi o lokalizację, to w tym roku mamy Starówkę pod Łukiem Cezara, mamy Rudak, Rubinkowo, mamy Chełmińskie w Przedmieście i Bielawę.
14: Kulminacją wydarzenia będzie rowerowy przejazd 10 lipca szlakiem nowych toruńskich murali.
15: Wiadomości ogólnopolskie.
14: Dużo pracy mieli minionej doby strażacy w związku z zatruciami tlenkiem węgla, który jest niebezpieczny także latem. Do tego typu zdarzeń wyjeżdżali kilkadziesiąt razy. Poszkodowanych zostało 11 osób. To dlatego przy rekordowo wysokich temperaturach otrzymujemy alerty RCB o

0: możliwym zatorciu.
1: Ciepłe masy powietrza, które zalegają w naszych przewodach kominowych, wentylacyjnych, a do tego można powiedzieć uszczelnianie naszych budynków i domów, zamykamy okna, brak wymiany tlenu w powietrzu powoduje, że po prostu tlenek węgla, który jest odprowadzany przewodami spalinowymi, wdziera się do naszych domów.
0: Mówił aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
0: 28 stopni pokazały termometry w Toruniu. To już maks na dzisiaj. Na niebie słońce, trochę chmur. Na razie nie będzie padać, ale wieczorem albo w nocy możliwe, że pokropi. Warunki biometeo są niekorzystne. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. Jutro w Toruniu będzie nieco chłodniej. Na razie na horyzoncie nie widać powrotu upałów.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
3: I to już chwila po pierwszej, po 13 na zegarach. Natalia Kawałek poprowadziła nas przez tę pierwszą część popołudnia. Ja zapraszam na tę drugą. Wtorek z natury rzeczy brzmi lepiej niż poniedziałek. I tego się trzymając, będziemy razem do 18 z hitami pełnymi słońca, no i newsami z miasta. Marcin Wiśniewski, dzień dobry, witajcie. Na początek Roy Orbison i Bausa z Magnetic.

0: Crazy od Britney Spears w Radiu Gra Toruń. Lato oficjalnie wystartowało, wakacje wystartowały, więc warto od razu wejść na miejską stronę, żeby sprawdzić, co się będzie działo. I Love Toruń, tam jest podstrona, która nazywa się Toruń Lato Zabawa i Wy, gdzie można każdego dnia znaleźć poszczególne atrakcje. Od basenowych po chociażby te sportowe, których brakować nie będzie. No właśnie, dzisiaj opowiem Wam o tym, co, gdzie, kiedy się wydarzy, bo mimo tego, że dni Torunia już za nami, to chociażby w najbliższy weekend też nudy nie będzie. Będę Was o tym też przekonywał. A za chwilę, a propos wakacji, oddamy głos mieszkańcom Torunia. Pozostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
11: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
12: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
11: No sam zobacz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
14: Rycerze, konie, szczęk stali i prawdziwe średniowieczne emocje. Już od 3 do 5 lipca na Zamku Golubskim odbędzie się 50. jubileuszowy wielki międzynarodowy turniej rycerski. Najlepsi rycerze, widowiskowe pojedynki, jarmark, pokazy i atrakcje dla całych rodzin. Nie przegap największego święta rycerskiego w Polsce. Szczegóły na stronie Zamku Golubskiego.
15: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! I już dziś! Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
19: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
20: Po reklamie.

0: Underworld od ATC. No właśnie, wakacje, taki czas, kiedy wsiadamy, podróżujemy, też być może ktoś dookoła świata. Teraz będzie o wakacjach, które są, krótko mówiąc, stanem umysłu, a w zasadzie pozwalamy sobie, żeby ten umysł odrobinę wakacje odpoczywał.
1: Jest to też stan umysłu według mnie. Umysł się odpręża, troszeczkę wrzucamy na luz. Staramy się więcej odpoczywamy, ładujemy baterie przed kolejnym sezonem. Jeśli tylko chcemy, no to wydaje mi się, że mamy właśnie tą przestrzeń, żeby troszkę wyluzować, przemyśleć niektóre rzeczy w swoim życiu i właśnie tak po prostu spowolnić.
2: Na pewno to, że są w wakacje, tak, luz i w pracy luz, przede wszystkim i w życiu luz, bo już połowa z nas pewnie myślami buja gdzieś na plażach w Grecji, czy to we Włoszech. I myślę, że to też dodatkowo tak daje nam takie poczucie wyluzowania.
3: Najważniejsze czuć w sobie taki spokój i dopuścić do siebie taką możliwość relaksu.
0: No tak, bo zanim się przyłączymy na tryb wakacyjny, to jednak trochę czasu mija, a odpoczywanie też jest sztuką. I tego wam życzymy.
4: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
5: Chcesz uczyć się z najlepszymi w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach? Poznać nowoczesne technologie, tajniki elektroenergetyki i energetyki odnawialnej wodnej? Zapraszamy do Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna Wodna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, prowadzonym przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Znajdujemy się w Wielkopolsce, w powiecie pleszewskim, niedaleko Kalisza. Centrum zaprasza uczniów i studentów, osoby dorosłe oraz nauczycieli na szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie elektroenergetyki, energetyki odnawialnej wodnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej bcuenergetykawodna.pl.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
7: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
10: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
11: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
12: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym, aż 2 tygodnie suplementacji gratis.
13: Zdrowit.
14: Po reklamie.
15: 28 stopni pokazały termometry w Toruniu. To już maks na dzisiaj. Na niebie słońce, trochę chmur. Na razie nie będzie padać, ale wieczorem albo w nocy możliwe, że pokropi. Warunki biometeo są niekorzystne. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. Jutro w Toruniu będzie nieco chłodniej. Na razie na horyzoncie nie widać powrotu upałów.
16: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Alan Walker i Barcelona. Barcelona to jedno z tych bardziej popularnych miejsc, jeżeli chodzi o wakacyjne destynacje, ale jeżeli chodzi o Polaków, no to wybieramy jednak rodzime wakacje według Polskiej Organizacji Turystycznej. 60% Polaków w tym roku deklaruje wyjechanie na wakacje. Krótkie, bo krótkie, od 4 do 6 dni, ale jak już planujemy, to jest to najczęściej, no właśnie, Bałtyk. Tu rezerwacje już w zasadzie są wypełnione po brzegi, jeżeli chodzi o całe wakacje, albo góry. Troszkę mniejsza skala niż nad Bałtykiem, ale to są te dwa kierunki, czyli północ albo totalne południe, gdzie w tym roku zamierzamy spędzać wakacje według specjalistów z Polskiej Organizacji Turystycznej.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: reklama.
1: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Już jest nowa gazetka Torimpex teraz. Wafel teatralny złoty 45 sztuka. Sos Daftona różne rodzaje 520 gramów 4,59 opakowanie. Kostka zielona łąka piekuś 29,99 kg. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
5: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
6: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
7: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
11: Po reklamie.
12: 30 dzień czerwca w kalendarzu i 14 na zegarach. To jest popołudnie z Radiem Gra. Czas na najnowszy raport.
13: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Na początku informacje dla kierowców. Zmieniono organizację ruchu na skrzyżowaniu Olsztyńskiej i Ceramicznej w Toruniu. To tymczasowe rozwiązanie związane z pracami na Olsztyńskiej. Szczegóły zna Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
14: Drogowcy wprowadzili tymczasowe rondo, które ma usprawnić ruch w tym rejonie. To miejsce, które często się korkuje w godzinach szczytu, a kierowcy mają problem z wyjechaniem z Ceramicznej, szczególnie w lewo w stronę Grębocina. Miejski zarząd dróg będzie na bieżąco monitorować, czy nowe rozwiązanie się sprawdza i czy wspomniane problemy zostaną rozwiązane. Niewykluczone są więc korekty.
15: O tym się mówi w Toruniu.
13: 40 stopni pokazały w niedzielę termometry w Toruniu. Za nami fala rekordowych upałów. Teraz czas na kilka ciepłych, ale już nieupalnych dni.
16: Wróci takie normalne czerwcowe, lipcowe lato z temperaturą rzędu 25 do maksymalnie 30 stopni Celsjusza, ale ta cyrkulacja atmosferyczna może się w każdej chwili zmienić i znowu taki wyż z południa Europy skieruje do nas saharyjskie, zwrotnikowe powietrze i będziemy musieli dalej walczyć z tymi falami upałów.
13: Mówił nam profesor Marek Klejna z Katedry Meteorologii i Klimatologii.

0: z Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
0: Czy robiąc zakupy zwracacie uwagę na to, skąd pochodzą produkty? Jeśli tak, a chcecie mieć pewność, że zostały wyprodukowane w Polsce z polskich surowców, szukajcie tych z logo Produkt Polski.
2: Faktycznie konsumenci polscy często o tym mówią, że doceniają polskie produkty. W deklaracjach 91% nawet konsumentów przyznaje, że jest to dla nich ważne. Natomiast mniej więcej 75% do 80% w zależności od różnych badań przyznaje, że podczas decyzji zakupowych zwraca uwagę na to, czy ten produkt jest polski.
0: Tłumaczył ekspert Jan Golba z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
0: Na niebie dużo słońca, dzisiaj jest ciepło, termometry w Toruniu pokazują 28 stopni, wieje tylko słaby, momentami umiarkowany wiatr. Warunki biometeo są niekorzystne. W nocy może w Toruniu popadać, niewykluczona także letnia burza. Jutro będzie już nieco chłodniej, spodziewajmy się 24-25 kresek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
4: Jako, że nie tylko ważne jest, jak się kończy, początki też są całkiem istotne. Zacznijmy więc zacnie tę godzinę od nowego męskiego grania. Nowego, no bo to jest najnowsza propozycja na 2026 rok. Numer nazywa się Nareszcie. A niektórzy powiedzą nareszcie, już 14, w zasadzie nawet chwila i po. Kłaniam się, dzień dobry, w Radiu Gra, Pointer Sisters. Za chwilę to są hity pełne słońca i tak też zaczynamy tę godzinę. Marcin Misiewski, dzień dobry, witajcie ponownie.

0: co tam się na tym mundialu państwo mieli w nocy porobiło, prawda? Albo późnym wieczorem. No, Niemcy jeszcze nie wyszli z szoku. Nie dziwię się. Przegrywając z Paragwajem po karnych 3-4. 1-1 w tym czasie doliczonym, także po 90 minutach. O, Holandia jest w nie mniejszym szoku po przegranej z Maroko. Tutaj 1-1 także w normalnym czasie gry, a później w karnych 2-3. I to Paragwaj i Maroko są drużynami, które awansują do kolejnej 1/8 już w tym rzadku finałów, a Niemcy i Holendrzy wracają. Być może nawet jednym samolotem, mają blisko. Kto to wie, prawda? Dzisiaj o 19 w Brzeże Kości Słoniowej kontra Norwegia, Wikingowie, a o 23 Francja zmierzy się ze Szwecją. Czy będą niespodzianki? No, przykład Niemców i Holendrów pokazuje, że nie jest to wykluczone. Będzie się działo.
1: Reklama.
2: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
3: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
9: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszenia i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss. Już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
10: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
11: Wejdź na byd.plichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
10: BYD. Build your dreams.
12: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Jak wyprzedaż, to w euro.
16: Reklamie.
17: To jest Radio Gra.

0: Lato w mieście. Jesteśmy tam, gdzie w Toruniu dzieją się ciekawe rzeczy.
1: Lato w mieście. Zaczynamy tym razem od kultury wysokiej. Zaglądamy do Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, która zaprasza na cykl koncertów w ramach Nowa Muzyka i Architektura. 4 lipca Wirtuozeria i Wyobraźnia.
2: Sara Watrak, Toruńska Orkiestra Symfoniczna. W sobotę 4 lipca w sali koncertowej w CKK Jordanki w ramach koncertu Wirtuozeria i Wyobraźnia spotkają się trzy światy: wielkiego kina, magii i nieśmiertelnej klasyki. W programie Rossini, Mozart, suita z serii filmów o Harrym Potterze Williamsa czy suita z Pana Tadeusza Wojciecha Kilara.
1: A dzień później na tej samej scenie pojawi się aż 6 fortepianów, ale do tego wydarzenia jeszcze dotrzemy. A w sobotę o 10.30 przez miasto przejedzie sportowy rajd rowerowy. Wsiadacie na rowery, startujemy spod basenów na bydgoskim Przedmieściu z Pawłem Bukowskim. Pojedziemy szlakiem Towarzystwa Soku. Wstęp darmowy.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy.

0: Meduza i Bad Memories w Radio Gra. Patrzą sobie na prognozy pogody na najbliższe kilka dni dla naszego miasta i regionu. No to będzie czym odetchnąć. Szczegóły meteo za chwilę u nas, a jutro nawet parasol przyda się. To też ważna informacja. Nie odchodźcie zbyt daleko. To jest popołudnie z Radiem Gra.
1: Reklama. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy?
5: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
6: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
7: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
8: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
9: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
10: Bo jest tu Politechnika.
11: Bo jest Politechnika Bydgoska.
12: Bo jest Politechnika Bydgoska.
13: Politechnika Bydgoska.
14: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
15: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
17: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
18: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
19: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
20: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
21: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
22: Chcesz uczyć się z najlepszymi w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach? Poznać nowoczesne technologie, tajniki elektroenergetyki i energetyki odnawialnej wodnej? Zapraszamy do Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna Wodna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, prowadzonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Znajdujemy się w Wielkopolsce, w powiecie pleszewskim, niedaleko Kalisza. Centrum zaprasza uczniów i studentów, osoby dorosłe oraz nauczycieli na szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie elektroenergetyki, energetyki odnawialnej wodnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej bcuenergetykawodna.pl.
23: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
24: O reklamie.
25: Na niebie dużo słońca, dzisiaj jest ciepło, termometry w Toruniu pokazują 28 stopni, wieje tylko słaby, momentami umiarkowany wiatr. Warunki biometeo są niekorzystne. W nocy może w Toruniu popadać, niewykluczona także letnia burza. Jutro będzie już nieco chłodniej, spodziewajmy się 24-25 kresek.
26: To jest Radio Gra.

0: Muzyczny czary-mary od Dua Lipy w Radiu Gra trwa w naszym mieście Święto Kina, czyli Bella Tovi Fest Festival 2026. Przypominam, że to oczywiście prezentacja filmów, ale też i na przykład kino pod gwiazdami. Dzisiaj o 22 na dziedzińcu ratusza będzie można zobaczyć koreański film pod tytułem Bez wyjścia, ale to też i spotkania. Arek Mama Panorama to propozycja, którą dzisiaj warto zobaczyć o 19 w Cinema City, a o 20.15 spotkanie z reżyserem Mikołajem Janikiem. Ma to opowieść o nadopiekuńczej matce, milczącym ojcu i kryzysie twórczym. Arek Pasożyt naprawdę ma pod górkę, rusza więc szukając inspiracji w Tatry. I tam trafia na ślad Panoramy Tatr. To tak w dużym skrócie opowieść, którą dzisiaj zobaczycie w Cinema City, a później zapraszamy na spotkanie z reżyserem.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Marek, szefowa cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecam.
8: 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex.

0: jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502 493 772. Tonery, na które cię stać.
3: Szukasz pomysłu na rodzinną przygodę albo spędzenie czasu ze znajomymi? Odwiedź Labirynt Kukurydzy w Kuźnikach. Czekają na Was kilometry ścieżek pełnych zagadek i świetnej zabawy. Dla najmłodszych przygotowaliśmy dmuchańce, a gdy zgłodniejecie, zapraszamy do strefy gastro z pysznymi przekąskami i napojami. Spędź niezapomniany dzień na świeżym powietrzu i przekonaj się, kto pierwszy odnajdzie drogę do wyjścia. Zapraszamy 4 i 5 lipca. Po szczegóły wpadajcie na nasze social media.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Po reklamie.
8: I to już 15 na zegarach w Toruniu. To czas na najnowszy serwis informacyjny.
9: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. 93 kg narkotyków, 7 zatrzymanych osób i blisko 2,5 tysiąca skontrolowanych paczek. To bilans ogólnopolskiej operacji Kryształ, którą przeprowadziły polskie służby. Funkcjonariusze sprawdzali centra logistyczne i sortownie pod kątem przemytu środków odurzających. Działania objęły także nasze województwo, gdzie kontrole przeprowadzono m.in. w Toruniu i Bydgoszczy. W naszym mieście zabezpieczono przesyłkę z e-papierosami, w powiecie świeckim znaleziono fiolki z THC. Zatrzymanym postawiono zarzuty posiadania i przewozu znacznych ilości narkotyków. Grozi im do 20 lat więzienia.
10: To są wiadomości Radia Gra.
9: W Toruniu powstaje 5 nowych murali na 5 osiedlach. Na Bielawach, Chełmińskim, Starówce, Rudaku i Rubinkowie. To będzie efekt kolejnej edycji street artowej akcji Łopot. Podczas malowania mieszkańcy słyszą także muzykę.
11: Duety muzyków Trójskiej Orkiestry Improwizowanej będą akompaniować do powstających poszczególnych prac, a potem podczas finałowego koncertu na kanwie tych mikrokompozycji zagramy finałowy koncert.
12: Czyli to takie, można powiedzieć, trochę ryzykowne, bo to może z jednej strony nadać rytm artyście, a z drugiej strony może go trochę rozstroić.
11: W improwizacji nie ma nic pewnego, oczywiście, ale często, znaczy przede wszystkim staramy się czule podchodzić i do przestrzeni, i do też tej właśnie warstwy wizualnej, traktując to niejako jako pewien rodzaj partytury.
9: Mówił Mariusz Figiel, kierownik Toruńskiej Orkiestry Improwizowanej, a rozmawiał z nim nasz reporter Artur Stochla.
10: Wiadomości ogólnopolskie.
9: Trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje w lasach niemal w całym kraju. Wysoka temperatura i brak deszczu sprawiły, że miejscami wilgotność ściółki wynosi mniej niż 10%.
13: Mamy po tych upałach dość słabą sytuację.
14: Co to oznacza dla osób, które chciałyby się wybrać do lasu?
13: Przede wszystkim zachowanie szczególnej ostrożności, nieużywanie ognia w lesie przede wszystkim. To jest pierwsza i podstawowa sprawa.
9: Z Adamem Albrychiewiczem z Nadleśnictwa Skierniewice rozmawiała Magdalena Greinert.
15: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
16: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam na raport sportowy. Przed nami 3 kolejne mecze 1/16 finału piłkarskiego mundialu. Norwegia o 19 zmierzy się z Wybrzeżem Kości Słoniowej, które po raz pierwszy awansowało do fazy pucharowej mundialu. Francja, czyli dwukrotny mistrz świata, zagra o 23 ze Szwecją, a Meksyk wraca na stadion Azteka i tam o 3 w nocy naszego czasu podejmie Ekwador. Teraz jeszcze zaglądamy do świata żużla. KS Toruń triumfuje w 8 rundzie U24 Ekstraligi. Młodzi torunianie zdobyli na torze w Lublinie 35 punktów i pozostają liderem tabeli. Najskuteczniejszym toruńskim zawodnikiem był Nikolaj Hajs.

0: Heidelberg, który wywalczył 13 punktów z bonusem.
1: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
2: Niekorzystne warunki biometeo, sporo słońca na niebie, 28 stopni na termometrach. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na wtorkowe popołudnie. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. Wieczorem albo w nocy w mieście może spaść deszcz. Jutro w Toruniu będzie 25 stopni.
3: Patrząc w kalendarz, można sobie zadać pytanie, jak do tego doszło. To już 30 dzień czerwca, czyli ostatni dzień czerwca, słuchajcie, w kalendarzu. Jutro zaczynamy lipiec. Kłaniam się, dzień dobry, popołudniowo po trzeciej w radiu gra, mocy przybywaj, a my gramy. Hity pełne słońca, to teraz będzie bardzo słonecznie. Katrina and the Waves na początek, a później Topik. Marcin Misiewski, czołem.

0: patrzymy na pogodę, szczególnie w kontekście chociażby zagrożenia pożarowego w lasach. Na szczęście trochę deszczu w ostatnich godzinach spadło, spadnie go jeszcze więcej chociażby jutro w Toruniu i w regionie, no ale wrócą też te gorące dni i wróci też zagrożenie pożarowe. Jak się racjonalnie zachowywać w lesie? O to dopytywała Kasia Grochowalska-Brzoskowska, zastępcę nadleśniczego Nadleśnictwa Dobrzejewice, czyli Ireneusza Jałosa.
1: Mogło to być niedopałki, może to być, tak jak pani wspomniała, wjazd samochodem. Tu chcę przypomnieć, że samochodami, pojazdami silnikowymi nie można wjeżdżać do lasów na tereny nieoznaczone, na drogi nieoznaczone. Ja bym tu chciał zaapelować do państwa o taką szczególną ostrożność, o rozsądek przede wszystkim, no bo były przypadki, że osoby paliły sobie grilla w środku lasu, gdzie jest sucho, robiły sobie jakieś małe ognisko. No niestety to nie jest miejsce ani czas na to, żeby takie działania robić.
0: Można się złapać za głowę, można pozostawić bez komentarza, no a leśnicy już to wszystko niestety przeżyli i zobaczyli. Więcej na ten temat piszemy na Gra FM.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
10: Rycerze, konie, szczęk stali i prawdziwe średniowieczne emocje. Już od 3 do 5 lipca na Zamku Golubskim odbędzie się 50. jubileuszowy wielki międzynarodowy turniej rycerski. Najlepsi rycerze, widowiskowe pojedynki, jarmark, pokazy i atrakcje dla całych rodzin. Nie przegap największego święta rycerskiego w Polsce. Szczegóły na stronie Zamku Golubskiego.
11: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
12: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
11: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
12: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
13: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
14: Po reklamie.
15: Słuchasz Radia Gra.

0: kultowy Losing My Religion, w którym w ogóle nie chodzi o religię, tak nawiasem mówiąc, to tekst pochodzący z amerykańskiego południa i odnosi się do utraty cierpliwości, panowania nad sobą i frustracji, której to nikomu tego popołudnia absolutnie nie życzymy. Pozostańcie z nami, u nas muzyka, która łagodzi, no i dodaje słońca. To za chwilę.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Jaja schowu ściółkowego rozmiar M i L 10 sztuk, 1+1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Woseba, drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Szukasz pomysłu na rodzinną przygodę albo spędzanie czasu ze znajomymi? Odwiedź Labirynt Kukurydzy w Kuźnikach. Czekają na Was kilometry ścieżek pełnych zagadek i świetnej zabawy. Dla najmłodszych przygotowaliśmy dmuchańce, a gdy zgłodniejecie, zapraszamy do strefy gastro z pysznymi przekąskami i napojami. Spędź niezapomniany dzień na świeżym powietrzu i przekonaj się, kto pierwszy odnajdzie drogę do wyjścia. Zapraszamy 4 i 5 lipca. Po szczegóły wpadajcie na nasze social media.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Po reklamie.
12: Niekorzystne warunki biometeo, sporo słońca na niebie, 28 stopni na termometrach. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na wtorkowe popołudnie. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. Wieczorem albo w nocy w mieście może spaść deszcz. Jutro w Toruniu będzie 25 stopni.
13: To jest Radio Gra.

0: przybywa i przybędzie murali w naszym mieście, no, na przykład z anielskim motywem. W 5 dzielnicach Torunia powstają nowe murale w ramach projektu Łopot. No i właśnie mają jeden motyw przewodni, jest nim anioł. A autorami prac są kolejni artyści, lokalni artyści z naszego miasta. Malowanie to część oczywiście także większego performansu. Temu malowaniu towarzyszą improwizowane koncerty toruńskiej orkiestry. Improwizowane i tak, żeby było ciekawie i bardziej artystycznie. Więc jeżeli spotkacie muzyków grających gdzieś pod malowaną ścianą, to właśnie będzie to. Więcej o projekcie napisaliśmy na Gra.fm.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
7: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
11: Chcesz uczyć się z najlepszymi w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach? Poznać nowoczesne technologie, tajniki elektroenergetyki i energetyki.
10: Kaufland.
11: Chcesz uczyć się z najlepszymi w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach? Poznać nowoczesne technologie, tajniki elektroenergetyki.

0: 20%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Po reklamie.
6: O 16 w Radiu Gra meldujemy się w waszych głośnikach z najnowszą dawką wiadomości.
7: Alert w systemie energetycznym. Polskie sieci elektroenergetyczne trzeci raz w historii ogłosiły tak zwane przywołanie na rynku mocy. To specjalny środek do odbudowy rezerwy w sytuacjach dużego zapotrzebowania na energię. Witamy, Krzysztofie.
8: Dzień dobry.
7: Co oznacza to przywołanie?
8: Określone podmioty muszą dziś od 18 do 21 dostarczyć do systemu ustaloną umowami ilość mocy. Kolejni odbiorcy także mają umowy, natomiast oni muszą w tym czasie ograniczyć powór. PSE uspokajają, że choć zapotrzebowanie na energię jest w ostatnich dniach wysokie. Dzisiejsza decyzja ma tylko umożliwić odnowienie rezerw. Powodów jest kilka, między innymi wysokie zapotrzebowanie na energię u naszych sąsiadów, mówił Maciej Wapiński z PSE.
9: Nie możemy w związku z tym liczyć na import energii od sąsiadów, bo energia u nich jest po prostu droższa. Doszło też do awarii w jednostkach konwencjonalnych. Jest stosunkowo niska generacja źródeł odnawialnych.
8: Między innymi z elektrowni wiatrowych. Maciej Wapiński zastrzega, że dzisiejsza decyzja PSE nie ma żadnego wpływu na indywidualnych odbiorców.
7: Szpital Południowy odmawia udzielenia informacji w ramach kontroli poselskich, przekazał dziennikarzom w Sejmie poseł PiSu Janusz Cieszyński. Na linii Kacper Wróblewski.
10: Witam.
7: Witaj, Kacprze. Co w tej sprawie zamierzają w takim razie zrobić politycy opozycji?
10: Liczą na wsparcie marszałka Sejmu. W tej sprawie Janusz Cieszyński złożył pismo w gabinecie Włodzimierza Czarzastego.
11: Poproszę pana marszałka, żeby wsparł mnie w dotarciu do prawdy na temat tego, co się działo w Szpitalu Południowym.
10: Podkreśla Janusz Cieszyński, czy w tej sprawie opozycja może liczyć na wsparcie marszałka Sejmu i jednocześnie lidera Lewicy?
12: Ja myślę, że marszałek mu takiego wsparcia udzieli. Należy nam się pełne wyjaśnienie w tej sprawie, jak również w każdej innej.
10: Usłyszałem od Andrzeja Szajny z Lewicy. Tymczasem Klub Prawa i Sprawiedliwości w tym tygodniu złoży projekt w sprawie powołania Komisji Zaufania Publicznego, która ma, według polityków opozycji, w sposób dogłębny wyjaśnić to, co dzieje się w warszawskich szpitalach.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
13: 28 stopni pokazały dzisiaj termometry w Toruniu. Jutro będzie nieco chłodniej. Spodziewajmy się w mieście 25 kresek na termometrach. Wieczorem na niebie może pojawić się więcej chmur i popada. W nocy nad Toruniem niewykluczona burza. Warunki biometeo są niekorzystne.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
6: Kto ma fajrant, kto może porzucić miejsce pracy? No, przynajmniej do jutra. A być może ktoś już powoli odlicza czas do swojego urlopu. Kłaniam się po czwartej. Dzień dobry, witajcie. Ja wiem, że jeszcze trzeba przejechać przez miasto, co też takie łatwe pewnie o tej porze nie jest. Jesteśmy z wami, z hitami pełnymi energii. Za chwilę Kygo i Katy Perry na dobry początek. Marcin Misiecki, witajcie w Radiu Gra po 16.00.

0: Kilka dni przed końcem rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski byliśmy na 22. miejscu, więc no cóż, wynik lepszy niż bywało w historii, ale do sukcesu chociażby pierwszej dziesiątki to jeszcze daleka rowerowa droga przed nami. W tej rywalizacji kręcimy kilometry dla Torunia do północy dokładnie, do ostatniego dnia czerwca, co ma miejsce dziś, więc jeżeli ktoś jeszcze chciałby dorzucić co nieco, tak zwanym rzutem na taśmę, to proszę bardzo, wsiadamy, kręcimy do północy, można jeździć ile tylko mocy i siły macie, aby być może ten wynik Torunia był jeszcze lepszy, czego wami sobie życzymy.
1: Reklama. Nareszcie jest. Nowy Lexus ES do jazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
2: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. Mediamarkt.
3: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Trójskim Jarze. Czekają na Ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla Ciebie. Rezerwacje wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.
10: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
11: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
12: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyczny Black. Wybrane rodzaje 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Pod bramką paluszki słone top 400 gramów. 2,99

0: wszystkim kibicom! Biedronka!
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab, taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedaż, to w euro!
3: Reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: Lato w mieście. Jesteśmy tam, gdzie w Toruniu dzieją się ciekawe rzeczy.
1: W ramach wakacyjnych propozycji zaglądamy do hubu kulturalnego na bydgoskim Przedmieściu. Paszport odkrywcy bydgoskiego Przedmieścia to gra miejska, na którą jutro od 10 zapraszamy do hubu przy Bydgoskiej. No ale też przy okazji pamiętajcie, że baseny cały czas, te szkolne chociażby, funkcjonują. Aqua Toruń i inne pływanie, chociażby toruńskiego Mosiru, czekają na najmłodszych na podstawie legitymacji szkolnej. Przedpołudniowo szczególnie można wbijać i cieszyć się. A propos basenów, w sobotę Summertime od 11 na bydgoskim Przedmieściu, czyli kolejna wakacyjna akcja. Będzie można także ponurkować z Family Diving i to zupełnie za free. Animacje, gry, wyścigi, dodziać się będzie. To na bydgoskim Przedmieściu od godziny 11 wpadajcie. Od 10.30 przyjedzie rajd rowerowy. Wystartuje dokładnie właśnie spod basenów z Pawłem Bukowskim. A w kulturze no, dzieje się na przykład w toruńskich Jordankach, bo toruńscy symfonicy zapraszają na wirtuozeria i wyobraźnia. To sobotni koncert, a w niedzielę koncert na 6 fortepianów w Jordankach. Polecamy!
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy.
2: Radio gra. Hity. Pełne słońca.

0: Grzegorz Chyrzy pięknie nam tutaj zaśpiewał. Kochanie, to ja. Za chwilę pięknie zaśpiewa Phil Collins, któremu życzymy powrotu do zdrowia, bo zmaga się z dużymi problemami zdrowotnymi. Artysta znany chociażby z Genesis, a później przede wszystkim ze swoich solowych projektów Two Hearts od Phila Collinsa. To już za chwilę po prognozie pogody. Pozostańcie więc z nami.
1: Reklama.
2: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
6: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
7: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
8: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss. Na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszenia i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss. Już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
10: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyczny Black. Wybrane rodzaje 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Pod bramką paluszki słone top 400 gramów. 2,99.

0: wszystkim kibicom! Biedronka!
1: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak wyprzedaż, to w euro.
5: O reklamie.
6: 28 stopni pokazały dzisiaj termometry w Toruniu. Jutro będzie nieco chłodniej. Spodziewajmy się w mieście 25 kresek na termometrach. Wieczorem na niebie może pojawić się więcej chmur i popada. W nocy nad Toruniem niewykluczona burza. Warunki biometeo są niekorzystne.
7: To jest

0: dziś w naszych radiowych raportach, ale i też i na GFM piszemy o tym, że JAR będzie połączony ze stacją Widmo, jak ją niektórzy nazywają, czyli Toruńską Katarzynką. Rusza budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych łączącego właśnie stację kolejową Katarzynka, która była poza światem, z osiedlem JAR. Teraz ma to się zmienić. Szczegóły na GFM i w naszych serwisach informacyjnych w Radio Gra. Najnowszy za chwilę z kraju ze świata o 17:00.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
2: masz. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
4: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
5: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60

0: działa świat w praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
1: Szukasz pomysłu na rodzinną przygodę albo spędzanie czasu ze znajomymi? Odwiedź Labirynt Kukurydzy w Kuźnikach. Czekają na Was kilometry ścieżek pełnych zagadek i świetnej zabawy. Dla najmłodszych przygotowaliśmy dmuchańce, a gdy zgłodniejecie, zapraszamy do strefy gastro z pysznymi przekąskami i napojami. Spędź niezapomniany dzień na świeżym powietrzu i przekonaj się, kto pierwszy odnajdzie drogę do wyjścia. Zapraszamy 4 i 5 lipca. Po szczegóły wpadajcie na nasze social media.
2: Chcesz uczyć się z najlepszymi w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach? Poznać nowoczesne technologie tajniki elektroenergetyki i energetyki odnawialnej wodnej? Zapraszamy do Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna Wodna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, prowadzonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Znajdujemy się w Wielkopolsce, w powiecie pleszewskim, niedaleko Kalisza. Centrum zaprasza uczniów i studentów, osoby dorosłe oraz nauczycieli na szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie elektroenergetyki, energetyki odnawialnej wodnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej bcuenergetykawodna.pl.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Po reklamie.
6: To już 17 na zegarach w naszym mieście, a to oznacza, że przed nami kolejny serwis informacyjny z kraju i ze świata. Słuchajcie, Radia Gra.
7: Szczyt NATO w Ankarze i stała obecność wojsk USA w Polsce będą tematami jutrzejszej rozmowy wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Karolem Nawrockim. Planowane spotkanie potwierdziła na konferencji prasowej wiceszefowa MONU Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
8: Myślę, że najważniejsze, żeby podczas jutrzejszego spotkania pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem. Szczyt NATO to jest takie miejsce, gdzie wybiera się i pan prezydent, i pan premier Kosiniak-Kamysz i pan premier Sikorski. Wszyscy spotkają się w Ankarze i dobrze, żebyśmy wszyscy mówili jednym głosem.
7: Dodajmy, dwudniowy szczyt NATO w Turcji rozpocznie się w przyszły wtorek. Mężczyzna, który miał wysłać kobiecie paczkę, która następnie eksplodowała w komendzie powiatowej policji w Iławie w Warmińsko-Mazurskim, zatrzymany przez policjantów. Przypomnijmy, chodzi o zdarzenie z zeszłego tygodnia. Wtedy kobieta przyniosła na policję przesyłkę, której nie zamawiała. Przy otwieraniu paczki doszło do eksplozji. Nikt na szczęście poważnie nie ucierpiał. Krzysztof Zasada teraz z nowymi faktami. Krzysztofie, co wiadomo o podejrzanym?
9: To 69-latek wpadł na Śląsku. W jego mieszkaniu policjanci odnaleźli petardy, a także różne substancje, które mogły posłużyć do skonstruowania przesyłki. Funkcjonariusze zabezpieczyli u niego także komputery, nośniki pamięci, a także krzaki marihuany. Mężczyzna usłyszał zarzuty m.in. posługiwania się substancją, która może zagrażać zdrowiu i życiu innych osób.
7: A jak tłumaczył się ten mężczyzna?
9: On częściowo przyznał się do zarzutów. Potwierdził też, że zna kobietę. Jak usłyszałem od śledczych, tu cytat, pozostawał z nią w towarzyskiej relacji. Nie jest jednak jasne, dlaczego wysłał jej niebezpieczną przesyłkę. To wyjaśni prokuratura. 69-latek trafił do aresztu, grozi mu 8 lat więzienia.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
10: 25 stopni pokażą w środę w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. Jutro albo dzisiaj w nocy możliwe, że popada lub przez region przejdzie także letnia burza. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są aktualnie niekorzystne. Wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
6: Popołudniowa piątka po piątej i kolem się pozdrawiam tych, którzy dołączają, ludzi pracy i po pracy i tych, którzy jeszcze gdzieś tam przeciskają się przez miasto. No, teoretycznie wakacje powinny być odrobinę łatwiej. Czy jest? No, to już zupełnie inna historia. Marcin Misiecki melduje się, a w głośnikach za chwilę u nas Rockin' Lonely King, a później Shaki.

0: Już jutro startuje jeden z najbardziej popularnych i największych polskich festiwali, czyli Open Air w Gdyni. Słuchajcie, i tu dobra informacja dla fanów koncertów na żywo. Telewizja Polska pokaże kilka z nich prosto z Open Air'a. Między innymi 1 lipca Zara Larsson o godzinie 20 pojawi się na żywo w TVP Kultura. I o 22 koncert DXX, także w Kulturze, to 1 lipca. No i to są koncerty, na których warto skupić swoją uwagę. Zdecydowanie polecamy.
1: Reklama. Nareszcie jest. Nowy Lexus ES do jazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
2: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem.

0: o Moda Jayku Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajayku.pl.
1: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyczny Black. Wybrane rodzaje 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Pod bramką paluszki słone top 400 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A akcję kończą precelki Lajkonik 180 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.
9: Bo to nie...

0: Irene Cara i Flashdance w Radiu Gra. Takich klasyków nie zabraknie także i po 18 po naszym serwisie informacyjnym. A za chwilę Wilki i Bocheba. Wcześniej sprawdzamy dla Was najnowszą prognozę pogody.
1: Reklama. Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
3: Chcesz uczyć się z najlepszymi w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach? Poznać nowoczesne technologie, tajniki elektroenergetyki i energetyki odnawialnej wodnej? Zapraszamy do branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna Wodna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, prowadzonym przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Znajdujemy się w Wielkopolsce, w powiecie pleszewskim, niedaleko Kalisza. Centrum zaprasza uczniów i studentów, osoby dorosłe oraz nauczycieli na szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie elektroenergetyki, energetyki odnawialnej wodnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej bcuenergetykawodna.pl.
4: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
5: I pomysłów.
4: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
5: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
4: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
5: Pelet oraz węgiel.
4: I wiele innych produktów.
5: Młyniec Skład Budowlany.
4: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
6: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
7: Po reklamie.
8: 25 stopni pokażą w środę w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. Jutro albo dzisiaj w nocy możliwe, że popada lub przez region przejdzie także letnia burza. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są aktualnie niekorzystne, wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr.

0: Wiecznie piękni, młodzi, uśmiechnięci. Krótko mówiąc, Backstreet Boys i wszystko jest jasne. Kłaniam się, dziękuję wam serdecznie. Jutro po 13:00, środa, połowa tygodnia, więc znowu będzie łatwiej, prawda? Wszystkiego dobrego, Marcin Wisiecki, dziękuję. A za chwilę u nas o 6:00, ostatnie dzisiejsze wiadomości w Radio Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
2: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
4: Rycerze, konie, szczęk stali i prawdziwe średniowieczne emocje. Już od 3 do 5 lipca na Zamku Golubskim odbędzie się 50. jubileuszowy Wielki Międzynarodowy Turniej Rycerski. Najlepsi rycerze, widowiskowe pojedynki, jarmark, pokazy i atrakcje dla całych rodzin. Nie przegap największego święta rycerskiego w Polsce. Szczegóły na stronie Zamku Golubskiego.
5: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy?
6: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
7: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
6: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
8: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
9: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
10: Bo jest tu Politechnika.
11: Bo jest Politechnika.
6: Mój niskie koszty życia.
12: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
9: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
10: Bo jest tu Politechnika.
11: Bo jest Politechnika.

0: To pełna humoru, wzruszenia i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss. Już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
1: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
2: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
3: Po reklamie.
4: Zakopiańska policja sprawdza, czy nie doszło do narażenia na utratę zdrowia i życia młodych sportowców, których trener zabrał wczoraj na najtrudniejszy tatrzański szlak – Orlą Perć. 8 osób musiało być ewakuowanych śmigłowcem. Ratownicy, widząc, że niepełnoletni pozostawieni byli bez opieki, powiadomili organy ścigania.
5: Zgłoszenie, które wskazywało, że ci ludzie nie wiedzą, gdzie są, nie wiedzą, jak się zachować, są przestraszeni, dodatkowo złe warunki, burza, opad deszczu. No i poleciał śmigłowiec.
6: Zastaliśmy młode osoby mocno przestraszone całą sytuacją, niezdolne do poradzenia sobie z trudnościami, jakie przedstawia Orla Perć. No nie zastaliśmy tam żadnej osoby dorosłej, która by z nimi była.
7: No, naszym zadaniem jest teraz rozpoznanie, czy mogło dojść do złamania przepisów i narażenia na niebezpieczeństwo bezpośredniego utraty życia lub zdrowia tych młodych ludzi, którzy znajdowali się na tym eksponowanym szlaku.
4: Mówili nam kierujący działaniami ratunkowymi Jan Gąsienica-Roy i ratownik Topru Andrzej Górka, a także rzecznik tatrzańskiej policji Roman Wieczorek. Martwe ryby to cena, jaką musimy zapłacić za bezpieczeństwo powodziowe. W ten sposób Tauron Ekoenergia odpiera zarzuty mieszkańców dolnośląskich Pilchowic. Po spuszczeniu wody z jeziora, które było konieczne, aby rozpocząć remont zapory, zginęły tysiące ryb.
8: Podjęto działania, aby minimalizować straty w ekosystemie. Jednocześnie spółka Tauron poinformowała publicznie i otwarcie, że przy takiej skali operacji i uwarunkowaniach zbiornika nie ma możliwości, aby odłowić wszystkie ryby. Na skalę zjawiska dodatkowo wpłynęły ponadnormatywne upały i ilość namułów na dnie zbiornika. Śnięte ryby są niestety ceną, jaką musimy zapłacić za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców Dolnego Śląska.
4: Tak tłumaczył to Jacek Bieńkowski z Tauron Ekoenergia, wykonawcy remontu. A mieszkańcy obawiają się katastrofy ekologicznej i załamują ręce.
9: Ja osobiście jestem zdruzgotana tym, co widzę. Te ryby, które są przed zaporą, takie ogromne i to wszystko do góry brzuchem. Tragedia.
10: W nocy z wtorku na środę na toruńskim niebie będzie więcej chmur. Niewykluczone, że spadnie także deszcz, możliwa również burza. Jutro w naszym mieście w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 25 stopni. Pojutrze będzie podobnie, a potem przyjdzie kilka chłodniejszych dni.
11: Skoro już po 18, no to nawet te osoby, które dopiero czekają na urlop, mogą już chyba odetchnąć. No wiem, nie wszyscy sklepy i parę innych instytucji pracują jeszcze o tej porze, no ale to właśnie wam chcę nieść muzyczne wsparcie najbardziej przez najbliższe 4 godziny. Robert Majowski, dzień dobry w Radio Gra. Z temperaturą to już chyba jest znośnie, więc nic się nie stanie, jak nam trochę atmosferę podgrzeje Dawid Podsiadło, który bardzo marketingowo podszedł do swojego numeru, nazywając go po prostu

0: ostatni most Lambery w Radiu Gra. Najlepsza jest ta sytuacja, kiedy ostatni most dzieli nas od urlopu, od plaży, tylko gdybyście się wybierali na plażę w Hiszpanii, no to warto pamiętać, że w paru kurortach wprowadzono zakaz chodzenia bez koszulki, czy też w samym bikini, poza plażą i to może kosztować naprawdę sporo, jeżeli ktoś się nie dostosuje, 750 euro. I co wy na to? Może by u nas wprowadzić takie zasady? No ja wiem, upały upałami, ale no umówmy się, nie zawsze jest to przyjemny widok, kiedy spocone cielsko wjeżdża do sklepu w samych slipkach. No ile razy coś takiego widzieliśmy, będąc nad Bałtykiem czy na Mazurach. A trzeba przyznać, że niektórzy nie mają zahamowań. No dobrze, że Pitbull się nie hamuje i w lipcu po raz kolejny będzie na koncercie w Polsce i coś czuję, że to też zaśpiewa. Florida i AM Chino też to są.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%.
2: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
2: BYD. Build your dreams.
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
7: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
9: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: Enrique był niedawno w Polsce. Nie wiem, czy to była rekordowa publiczność, ale stadion był wypełniony po brzegi. No ale przypominam, że w Radiu Gra już czekamy na wasze wakacyjne rekordy i może już zostawmy te temperatury w Toruniu, już jest lepiej, no ale rekordowo długi urlop, a może rekordowo długa trasa przejechana rowerem. Czekamy na wasze rekordy na stronie Gra.fm. Czekają też Ina ze swoim Moreni to teraz i później jeszcze James Blunt pojawi się w Radio Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: prostu jak bursztyn znaleziony na wakacjach w Łebie. Nowy Bob Sinclair Skyzone, idealne na wakacje. To jeszcze w temacie drobnych wakacyjnych gadżetów. Jakiś materac dmuchany, czy bateria do kamery sportowej. No niektórzy kupowali takie rzeczy w chińskich sklepach internetowych. To od jutra będzie drożej 3 euro za każdą pozycję w zgłoszeniu celnym. Tak to się fachowo określa. Czyli jak coś kosztowało 10 zł na polskie, no to teraz cło będzie wynosić więcej niż cena towaru. I po co to? No, walka z konkurencją, która do tej pory w normalnych realiach polegała na tym, że się produkowało coś taniej, żeby być konkurencyjnym. Ale Europa ma swoje metody. Trzeba zrobić tak, żeby to tanie było droższe, żeby nasze mogło być dalej tak samo drogie. Ciekawe, co zrobią, jak się zorientują, że hurgada jest tańsza od ustki. Anię Dąbrowską na szczęście macie w pakiecie All Inclusive, zaśpiewa za chwilę w Radio Gra.
1: Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch, taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
4: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Czekamy na pierwszy gwizdek.
4: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
5: Rycerze, konie, szczęk stali i prawdziwe średniowieczne emocje. Już od 3 do 5 lipca na Zamku Golubskim odbędzie się 50. jubileuszowy wielki międzynarodowy turniej rycerski. Najlepsi rycerze, widowiskowe pojedynki, jarmark, pokazy i atrakcje dla całych rodzin. Nie przegap największego święta rycerskiego w Polsce. Szczegóły na stronie Zamku Golubskiego.
6: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy?
7: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
8: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
7: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
9: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
10: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
11: Bo jest tu Politechnika.
12: Bo jest Politechnika Bydgoska.
13: Bo jest Politechnika Bydgoska.
14: Politechnika Bydgoska.
15: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
16: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
17: Upały. Konie są żarcy. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
18: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
22: Co się zmieniło?
21: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
23: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
24: Po reklamie.
25: W nocy z wtorku na środę na toruńskim niebie będzie więcej chmur. Niewykluczone, że spadnie także deszcz. Możliwa również burza. Jutro w naszym mieście w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 25 stopni. Pojutrze będzie podobnie, a potem przyjdzie kilka chłodniejszych dni.
2: To jest Radio Gra.

0: Tyle lat minęło od nagrania Flash in the Night, a ja mam dalej ciary przy tym. I to wcale nie dlatego, że klima w studiu jest rozkręcona na maksa. No i powiem wam, że po 19 będzie jeszcze więcej takiej orzeźwiającej muzyki, bo za chwilę będzie męskie granie orkiestra, a później jeszcze zaśpiewa w Radiu Gra Ed Sheeran.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję.
3: L.
4: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało.

0: miesiące życia.
1: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
2: Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
5: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
6: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
7: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
8: Po reklamie.

zaśpiewa, to nie mam pytań. Gdyby ktoś pytał, co interesującego na mieście dzieje się w tym tygodniu, no to podpowiem wam za kilka minut, co nieco. A teraz jeszcze podpowiadam, że najbliższe minuty umilą nam Vamos a la Playa i jeszcze Daria Zawiałow będzie, także zapowiada się bardzo sympatycznie. Robert Majewski, dzień dobry ponownie w Radiu Gra. Zapraszam na kolejne 3 godziny wtorku.

Daria Zawiałow w Radiu Gra. Na jej koncerty fani czekają do przyszłego roku, ale fani kina mają przecież w Toruniu do piątku pokazy festiwalowe w ramach Bella Toffee Fest. To jest międzynarodowy festiwal filmowy Toruń, Kujawy, Pomorze. Dzisiaj jeszcze między innymi można oglądać film Goodnight Kiss czy Arek Mama Panorama. Cały repertuar oczywiście możecie sprawdzić na stronie toffeefest.pl. No a jeśli chodzi o muzyczny repertuar Radia Gra, no to za chwilę zaśpiewa Miles Smith, a później jeszcze taka doda z lat 80., czyli Samantha Fox.

weekendu jeszcze daleko, ale kiedy The Weeknd śpiewa, no to ten czas się tak nie dłuży. Zresztą no, w ogóle tym, którzy mają wakacje czy urlop, to czas upływa zupełnie inaczej niż osobom na drugiej zmianie we wtorek. No to żeby wam też weselej było, żeby nuda się nie wkradła, to mam tu jeszcze coś takiego. Annie My Beautiful najpierw, a później jeszcze Vance Joy zaśpiewa w Radiu Gra.

0: wakacyjnie, house'owo, no brzmi rewelacyjnie, a nowe w radiu gra, talk to you. Ja wiem, że szkoła to jest ostatni temat, o którym teraz chcecie słyszeć, no ale rodzice to pewnie będą zainteresowani, bo od jutra można się zgłaszać po 300 na tą szkolną wyprawkę. Ja wiem, że to dzisiaj nie jest wielki pieniądz, ale na nowy plecak i piórnik wystarczy. Za czasów Whitney Houston to za takie pieniądze to można było spokojnie objechać całą Polskę, jeszcze na frytki wystarczyło i to takie smażone na starym oleju z prawdziwych ziemniaków, najsmaczniejsze. Chociaż, no może dietetyk to by zabronił. Ceny się zmieniły, ale Whitney brzmi dalej znakomicie i posłuchamy jej za chwilę w Radiu Gra.
1: Reklama.
2: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
8: Słuchasz Radia Gra.

0: Niektórzy uważają, że to był najlepszy czas George'a Michaela. Ja tam uważam, że najlepszy czas to czas wakacji i chyba mało kto się nie zgodzi z prowadzącym. I powiem wam jeszcze, jakie wakacyjne hity będę miał dla was po 20, bo będzie naprawdę miło. Justin Bieber z Bieberexą zaśpiewają za chwilę, a później jeszcze Mikolas Josef ze swoją ekipą.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
8: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 5.
7: Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
8: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15.

Nicolas Joseph, no to jest dobra energia. Ciekawe, czy na obozie wakacyjnym przy ognisku by tak potrafił. Tu Radio Gra. Przypominam o rekordowych wakacjach, do których zapraszam cały Toruń i okolice. Na stronie Gra FM możecie pisać o swoich rekordach. No wzrost to jest takie banalne, ale może najdłuższa wakacyjna trasa w waszym wykonaniu, a może rekordowy nocleg pod namiotem. Czekamy na wakacyjnych rekordzistów. No a numer Ingrid to już jest rekordowo długo z nami. Jak dla mnie może zostać jeszcze dłużej. Ty Futu najpierw i później jeszcze Bon Jovi zrobią hałas.

numery, których po prostu nie da się podrobić. No niech ktoś nagra coś podobnego jak Blondie. Maria, jedyna w swoim rodzaju. Prawie jak oscypek w górach albo filet z dorsza nad Bałtykiem, chociaż ten to nigdy nie wiadomo, gdzie i kiedy był złowiony. Wiadomo tylko, że sprzedają na wagę. Właściwie to na wagę złota, można powiedzieć, jak się widzi paragon. Camaro zaśpiewają na nasz rachunek, także nie wyjmujcie portfela, no ale będzie też później Madonna w Radio Gra.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wielki sport zawsze w telewizji polskiej. Mundial wkroczył w decydującą fazę. Kto pozostanie w grze? Argentyna, Meksyk, Francja, Holandia. Oglądaj dziś mecze 1/16 finału od 18:20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.

0: trójka to spokojnie wystarczyłaby, żeby rozkręcić wakacyjną imprezę. Chociaż w lipcu akurat Pitbull przyjedzie do Polski bez Marka Antony, ale jestem pewien, że też da radę. Będzie w Warszawie, ale gdyby ktoś w lipcu nie miał czasu na koncerty, to spokojnie jeszcze w listopadzie i w grudniu wystąpi w Łodzi i Gdańsku. No jakoś mu do nas nie po drodze, no ale to są właściwie żadne odległości dla prawdziwych fanów. Czy są jeszcze fani Mylène Farmer? No mam nadzieję, bo mam ją teraz dla was w Radiu Gra i później jeszcze chłopaki z Lady Punk nam zagrają.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
5: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
6: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
7: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
8: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
9: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
10: Bo jest tu Politechnika.
11: Bo jest Politechnika Bydgoska.
12: Bo jest Politechnika Bydgoska.
13: Politechnika Bydgoska.
14: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
15: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
16: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
17: Play. Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
18: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
19: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
20: Po reklamie.

to jest dziewczyna. Kiedy by ją nie zagrać, to zawsze brzmi świetnie. Dua Lipa. To jeszcze świetne informacje w temacie imprez kabaretowych, bo niebawem 11 lipca do Torunia ma przyjechać Igor Kwiatkowski, żeby wystąpić w sali koncertowej Centrum Jordanki. No to jedna z tych atrakcji zaplanowanych u nas w Toruniu na wakacje, na lipiec. A teraz wracamy do wtorkowych muzycznych atrakcji. Była już Dua Lipa, no to teraz jej dobry znajomy, Elton John.

No i taki refren to ja szanuję. Na każdy zapamięta, nawet przy przedłużającym się grillu. Nikt się nie pomyli. Przypominam, że od jutra będą nas grillować na stacjach paliw, bo już koniec z limitami cen, także warto przed wakacyjną trasą zatankować dzisiaj. No a w trasę jeszcze w radiu gra Shania Twain i później jeszcze mistrz i to King Bruce Lee, czyli Franek Kimono. Let's go.

0: mama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy

0: czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Gra.

0: Margaret w Radiu Grano. Dla niej to jest czas koncertów. Może i do nas by zajrzała, jeżeli będzie planować koncert w okolicy. Na pewno dam wam znać. No i jutro też wam podpowiem, co interesującego dzieje się u nas latem. No a teraz na letni wtorkowy wieczór przygotowałem dla was grupę wszechczasów. Electric Light Orchestra. Robert Wojewski, słyszymy się jutro. A teraz odjazd. Last Train to London. Radio Gra życzy przyjemnej podróży na całe wakacje.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert, taniej
7: masz. Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
8: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
9: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
0: szklana
1: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
2: Zrobią z nas nowe opakowania.
0: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
1: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
0: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: brzegu. Nie chcę płynąć znów pod prąd, poczuję jak bardzo mnie wciąga. Twoje oczy dziś się szklą, ale wliczyłem je w koszta.
1: Znowu myślę o tobie, ty przy ognisku leci heatwaves. Gaśnie już tę nogę, ponad nami jest tylko deszcz. To co między nami mognie, a potem długo tuschnie. Śleż za mną listy gończe, ale już

wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.